Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

Перегляд тижня порталу LemFM. Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь. Малярство як акт пам'яті. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystawa Prykliekania to stricza dwóch artystok, które choć hosnują do kremy malarskie języki, uczyt ich refleksja nad pamięcią miścia, doświadczeniem pohranycza i kulturną spadkowyną Lemkowyny. Prezentowane roboty Marty Krynyckoj-Orzech i Barbary Hubert tworzą wielowymiarową opowieść o historii dostomennosti i o tym, co minęło. Wystawa prezentowana jest w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie od 8 do 31 maja 2026 roku. Jak podkreśla kurator wystawy Andrzej Żygadło, tym, co spaja prezentowaną twórczość jest cytowania odklikania do tradycji i doświadczenia pohranicza kultur na obszary południowo-wschodniej Polszczy, rozumlenego jak prostier pronykania się pamięty, historii ta indywidualnych narracji. Jak raz ses kontekst naznaczonej wyseliniami, brakom prysutnosti i pererwanym trwaniom staje się punktem wychodu malarskiego hladania opoch artystok. Ikona abstrakcja i duchowa materia obrazu. Marta Krynycka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemkiu. To fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle Prykliekania rozwija skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymy osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka pidnymat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyty język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytowania jawy cię autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cię ekspresyjny rzest, miściamy roslenne elementy czy wydilene geometryczne obszary. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zup czasu cytowania. Wkryty potemniły mawerniksamy zabrudzeny z naruszeną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu. Lesza dlem najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytowania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeres oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby. Stają się one punktami zasereżenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamięty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert hosnuje inczu wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyce pamięty i wtraty. Artystka od roku pidny mat temu neistniejących miejsc, bywszych seł, które zalali pit rezerwuar Solińskiego Ozera. Na teperyczni wystawie prezentuje paru nowych malarskich cykliów. Maryńczy Matysza pamięty, grupowy portret czy warstwy pamięty. Jak podkreślał kurator, obrazy Hubert budowane są czeres cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażem, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się siluet cerkwy w Krywi. Pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostomenności pohranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają, cytowania, efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nositelem relacji między przestrzennictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosti, protywnie. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć miścia jest wkazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty wielowarstwowy proces wyjawiania śladów minułego w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języków tworzy prostier dialogu między sakrum a codziennością, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Prykliekania jest wystawą o pamięci jak procesi, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Poniedziałek, 11 maja 2026 roku. PSK schwalił dalsze eurofondy do rosyjskich regionów. Autor listy Petro Medwid. W poniedziałek, 4 maja 2026 roku, odbyło się 22. zasiadanie Rady Partnerstwa Przesiewskiego Samosprawnego Kraju, PSK. Jak informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa, zasiadanie przyniosło schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji. Sąd w ciłkowej sumie 3,8 milionów eur i sąd premowany na moderniejsze kulturne obiekty, jakostniejsze szkolstwo, ale na przykład i na rewitalizację historycznych obiektów.
Cytuania. Żupne eurofondy są pro nas kluczowym i adresnym instrumentom. Nie inwestujemy od stoła, ale toczno tam, gdzie prymatory i starostowe najwece potrzebują pomóc pro zlipszenia żywota u swoich miastach i sełach. Powił predseda PSK Milan Majerski. Dzięki mechanizmu integrowanych inwestycji kraj nasztartował masywną podporę pro najmniejsze seła do piactożyteliu. Medże pitporeny ma małe masełamy, są te

jednym okresnym myśli, strobkowi, budę plodołczowaty czwarta, jednoczasno zawerszalna obnowa hołonej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełniowaniu finansznej alokacji z programu Słowakia, która je pro priasiwski kraj wstanowlena na urowne 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji, idę o 257 projektowych zamiriów w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych i z żupnych eurofondów należy priasiwski samosprawny kraj, między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roku od śmierci świeżonomuczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielę 10 maja 2026 roku w Hrabskim, rodnym seli błażennego świeżonomuczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomicznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchowieństwo i wirujuczy grekokatolickiej cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roku od śmierci błażennego. Jak informował choworcia Priasiwskiej Archieparchii, otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różańca, pak prodążowało molebną ku blażenomu świeżonomuczennikowi Wasylijowi. Nechladał sławu, wszystkich lubił. Głównym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-słowiańskim języku odprawiał wysokoprosiaszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednej z nim służyli i preświaszczenny władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Sesha, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wszczywi w Europie. W jednej z nima służyło ponad 30 świeżonomuczenników. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujuczych z szerokiej okolicy. W propowidę hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożennego, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powił to te słowa, cytuania. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstyty się, wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał na machu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop, koniec cytuania. Kiedy Jona akcentował u propowidy żertwenną służbę świeżonomuczennika Wasylija po roku 1968, kiedy naperek pidłomlenomu zdorowlu powzbudzował wirujuczych, rukopołożył świeżonomuczennikiw i pomachał przy obnowie cerkownego żywota. Jednoczasno był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i mał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na końcu torżestwennej liturgii przychoworył się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak męża, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i Świętejszemu Ojcowi, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmedzenia swobody czy wieroispowiadania, ale sama swoboda, tucha pomocy i groszach robi ludzi jeszcze wece niesłobodnymi i związanymi. Świeżonomuczennik Wasylij. Błażeny świeżonomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością grekokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 aprila 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu więzniony i prześladowany. Hmer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II o wychołosł za Błażennego u 2003 roku w Bratysławii. Grekokatolicka cerkow sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kole przyjął u 1947 roku episkopską hierotonię. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplicy katedralnego soboru świętego Joana Chrzciciela w Prieszowie. U Świdniku odkryli informacyjny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami pidukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawicielka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedłuczej od dzielenia komunikacji przedstawicielstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dijut na ciwi Słowakii, no posrednictwom nowego centra chociaż ukrypy typy repojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne

aktywności proszkoły i żytelił. Medże hołowny priorytet centra należy podpora dialogu z rażdanami, podnymania świadomości o prawach rażdaniu, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalni transformacji. Podczas roku planuje center przygotowywać 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzów Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wątpliwości o europejskich dziełach. Odpowiadają na nich osobno i z ohľadom na miejscowe obstawienie. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorhach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie więcej jak miliona wątpliwości za rok mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy rażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianinom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor listy Seweryan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miastecka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnięcia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytowania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca z ochrania pamięć predków dla naszych potomnych. Jego autorytet wśród lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezsprzecznym, pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteckiej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowie Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radziańską Ukrainę, do stalinowskiej oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osiedlili się Lemki, jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteckiej Rady drugiego demokratycznego sklekania. W 1955 roku był czempionem Kałusza z sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90. roków włóczyli się w odrodzowania lemkiuskiej kultury seret preselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany weduczym Kałużskiej Miasteckiej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna. Naodołcha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor Studenka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ansambl Piśni i Tańcia. Labyk jest odnes aktywnym uczestnikiem kolektywu Studenka, gdzie śpiewa, tańczuje, wykonuje wersze ta humoreskie polemkiuskie. Sama ansamble do teper tworia w bliższości jeszcze uredzenci lemkoweny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stolicia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polski, w tym czyli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczów na Ukrainie dbat o krasu lemkiuskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują lemki, była czysta, bez wlejań szczurzych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiusky. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiu przyznała mu nagrodę imienia Epifana Drowniaka Nikefora, cytowania, za trud życia oddanej dla lemkiuskiej kultury. Odebrał jej osobisto w czas minulorocznej 45. lemkiuskiej watry na Czurzenich Michałowi, gdzie występował i kolektyw Studenka. Na podii wspominana była i 80. rocznica tragedii, weselin Lemkiu na radiańską Ukrainę w 1945 roku. 14 maja 2026 roku. Lemko Tools. Miejsce lemkiuskiego języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiuskiego języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamięci czy prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszarach przez wiele roki ryszało się dalsze peretrywania lemkiuskiej kultury po katastrofach 20. stolicia, o rozognaniu wspólnoty i zaniku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku skorsze wymienionego jest oczywidno międzypokoleniowy przekaz. Dnes jednak dobrze widzimy, że istnieje nowy wymiar funkcjonowania języków – digitalna obszar. Tohyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam perenosy się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są spilne życia.
Jazyk, który digitalnie nie istnieje, zanykat. Cylemkiewski jazyk istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internecie. Nie idę już o prysutnist azbuky w komputerii, smartfonii czy możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu jazyk funguje jeszcze raz prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, nariadia sztuczno inteligencji czy digitalne bazy danych. To hyn współcześni tworzy się nowa infrastruktura komunikacji. Nie jedzie w technologiach, nie istniejesz. Dla wielu języków to proces, który prochodzi naturalnie w jedno z rozwytków technologii. Problem zaczyna się w premierie małych języków, osobowo tych, które dziesiątkami roku funguwali na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności, to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi podobny scenarii. Są prysutny w kulturze, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chociaż, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość chosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd. Nie musiał dumać nad zapisem. W premierii lemkiewskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w osnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryć zapis, systemiu, który budą podpierate pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z osnowania lemkiewskiego języka w codziennych obstawynach, osobliwo w internecie. Heł, ja bycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to próba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalność. Platformy, wydi lemko.tools czy lemkotran.com, mogą oferować i rozwijać merynczyma słowniki i skore prowiriwania swił, pomagaty w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, podpierać tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrwać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić. Język musi być skorej, dostępnej, prysutnej wsiadł tam, gdzie piszemy i na co dzień się komunikujemy. Protiahom poślednich paru dziesiątych roku była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiewskiego języka. Rozwijano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczą działalność, wczynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorszy niż model ochrony męszynowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutności język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiewskiego języka w internecie nie jest luksusem ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwytku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wykluczenie o wychodu hosnowateli czy moderny wizerunek. Idę o stworzenie obstawień, w których język może nadal funkcjonować jak pełnoprawne nariadia komunikacji współczesnego człowieka. Na Radzie Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny ruszyło się szkolstwo, muzei i narodnostne wysyłania. Autor listy Petr Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odbyło się tradycyjnie w prostorach bratysławskiego władnego hotela Borik czwarte zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny. Zasiadania wił podpredseda Rady i jednocześnie upomnomoczonej Władzy Słowackiej Republiki pro Narodnostne Męszyny Akosz Horoń. Rada obchoworyła 10 punktów, między którymi były szkolstwo, narodnostne muzei, narodnostne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rusyńską narodnostną męszynę brali uczas wszystkie triomy członowe tego poradnego organu władzy: Martin Karasz, Petr Medwid i Milan Jan Pilip, jaki je jednocześnie precedą Pałaty Narodnostnych Męszyn. Na początku upomnomoczonej Horoń przypomniano, że niedawno nas na wsze odpustył pan Andrzej Posz, który stojał przy znowu zrodzeniu niemieckiej narodnostnej męszyny na Słowakii po 1989 roku. Dołho był członem wyboru pronarodnostnej męszyny i etnicznej grupy.
Stojał przy zrodzie Muzea Kultury Karpackich Niemców, gdzie był pak i dyrektorem i u 1990 roku był osnowatelem i predsedom karpato-niemieckiego obszczestwa. Členowe rady oddali mu cześć minutą tycha. W temie uczebnikiu bude resort lada te możliwosti. Členowe rady władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyny distale na zasiadaniu informacji o aktualnym stanie narodnostnego szkolstwa za 2025 rok. Cytuania. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relewantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumencie, który členowe rady distale peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej mężczyny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej mężczyny, gdzie się uczy język i literatura narodnostnej mężczyny i może się w języku narodnostnej mężczyny uczyty i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podla zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkół, które chodzą do szkoły, gdzie je holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej mężczyny, który dotulał się toho, że resort dał 2 miliony eur na kupowanie uczebników w językach narodnostnych mężczyzn, no uczebniki realno nesud, przy czym się na to skarżyli nelem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary, cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczność stan i nysku dostępność do których uczebników w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hladat możliwosty podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniający wopros Petra Medwidia, czy ktoś wierzy, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petot potwierdził, że hladają na resorcie możliwości, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem jest, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co długo brakowało. Okrem tego, na perek konsolidacji publicznych finansów w minionym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych podi u swoich prostorach. Przedstawicieli Rusyniu interesowali hołowno dwie temy. Pierwszą jest tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmiłu Rażynu. Drugą jest problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na toty temy dali členowe rady za Rusyniu w oprosy rezortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji prostorii, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma momentalno groszy. Cytuję. I z ohladom na techniczny stan obiektu i obmedzenie finansowe możliwości rezortu kultury na jego sanacyju i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postup przy sprawowaniu toho majetku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzej Muzej Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję i chod muzeja. Napisało ministerstwo w odpowiedzi. Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wierosława Bernatowa. Tota informowała, że dokończyła procesy ku tomu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzea, Muzea Rusyńskiej Kultury i muzej tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrągłego stoła Rusyniu Słowakii międzyczasem Bernatowa potwierdziła striczu, na który budu duczasny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyny i člen prezydii okrągłego stoła Rusyniu Słowakii Petr Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzela Borec. Górali u fondi, na pered dyskusja.
Uczestnik zasiedania był i Jan Sztołka, dyrektor Męszynowego Fondu, który odprezentował sprawę o diatelności fondu na podporu kultury narodnostnych Męszyn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o fondzie, kiedy w minułym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną Męszynu na Słowakii, no do teper nesut w grantowi schemi i nie mogą żadać dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawicieli Męszyn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która by wyryszyła niedostatkę, na którą Męszyny dowodowo zwracają uwagę. Przedstawicielka Resortu Kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła góraliu do dotacznej schemy, to ta je za jej słowami przygotowlena. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że naperet odbude się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni Męszyni, pak się bude ryszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza naperet wyznała góraliu za Męszynu i teper jak kiedy cofała potysku i z dekotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, które są proty toho ryszenia, żeby górali byli Męszyną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej Męszyny w radii. Wopros góraliu tak leszył się nie do ryszenej. Monitoring rekomenduje denynek prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temą czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Męszyny była i sprawa o realizacji szóstego koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Harty Regionalnych albo Męszynowych Języków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u minuwszym roku. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rosyjskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackie władze przyjęte kroki na przyspustnienie przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rosyjsku w obłastiach, gdzie to język tradycyjnie hosnuje się i zabezpieczyć kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteli, które uczą w rosyjskim języku, zabezpieczyć nauczania historii, która odzerkaluje rosyjski język, pro wszystkich szkolarzy u oblasty, gdzie to język osnuje się, posilnić osnowania rosyjskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polepszać możliwość, żeby Rusyny mogli mieć też dennik albo dennik, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rosyjskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków Męszyn. Rada obchowaryła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadacz akcznego planu ochrony praw osób, które należą ku narodnostnym Męszynom i etnicznym grupom na rok 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych Męszyn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorować rok 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upowodnionego Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne Męszyny. Będzie to za poriadkom samej taki dokument. Cytowania. Spracowania sprawy je toho czasu zakończone na roboczej urowny. Dokument będzie finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcyjnego boku i je prerychtowany na jego przedłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w przedłożeniem dokumenty. Archiwne radiowe programy będą digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie jest napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak mnłosty. Kiedy besiedujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą jest, że się podaryło i 120 hodyn za rik zrobić 500 hodyn narodnostnego wysyłania. No tak samo jest faktem, że na przykład Todd Rick i z tych 500 hodyn może telewizja wyrobi tylem 148 hodyn premierowych programów, znaczy wykrzyna i z 500 hodyn będzie tworzona powtórzeniami. Lovas przypomniał, że rada by mała żadaty nielem garancji hodyn wysyłania, ale i garancji groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madziarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku, od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutorium. Choć madziarski informaczny portal STWR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że Męszyny musiały dyskać na dofinansowanie narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty.
Przedstawiteli rosyjskiej maszyny już skoriejsze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w koszyciach. Potiszującym faktem jest, jak informował Lovac, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkową zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznie z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lovac powiedział, że radiowy archiw ma przenieść się do budowy telewizji w koszyciach. Co z reformą samosprawy? Poślednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i złuczowaniem miast i seł do większych cilków i miałaby to być rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament przyjęli za swoje ryszenia. Nikt to przy tym nie komunikował z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teprę w ramkach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteli. Upełnomoczony Akosz Horoń powiedział, że w tym dili będzie kontaktowany bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma to tu agendę u swoim portfolio i będzie żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detale komunikowane z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny i Etnicznej Grupy odbudę się w oseny, przed tym będzie zasiadaty Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Opowiem ty bajku. Pan Nehocszto. W jednym seli żyła wdowa i mała syna Łania. Win był wysoki, silny, ale nie był czysto rozumny. Raz, besiduje mu maty. Synku, jakosy tak zachciło mi się rybił isty. Może by spiszał w lis i pryniósł mi ich kuściok. Wziął Łanio koszuk i piszął. Win był dost bojazliwy. W lisi Łanio porozzerał się i wydyt. Koło jednego pniaka litat sztosy sywiczkie i maciczkie.

0: Bars się wciszył. Dumał, że zabył wołka jednym machom. Nazberał rybił, jak trafił mu się pidruku, przyniósł matery do mił i besiduje.
1: Ja jem takiej silnej, że jednym machom wołka jem położył i du w świt.
0: Piszał do kraucia i dał sobie wszyty weliku krysaniu, de na peredzi welikyma bukwamy dał wyszyty. Ja pan, a ne choc szto. W kowala łanio dał sobie zrobyty żeliznu paleciu. Oblógł win krysaniu, w ruky wziął żeliznu paleciu, aż strasznie było smotry tysia na nioho. I piszą łanio w świt szeroki. Idę, stricza do jeden młody człowiek. Łanio besiduje.
1: Ja pan nechoc szto, a ty kto taki?
2: Ja jem dobrym złodziejom, odpowił tamtot. Woznia z osobą.
0: Zgodził się nechoc szto i one piszły razem. Idut, stryczając starszego człowieka.
1: Ja pan nechoc szto.
0: Besiduje łanio.
3: A ja złodzi, besiduje młody człowiek.
1: A kto ty taki?
0: Zwiduje łanio starszego człowieka.
3: Ja mudrachel, odpowił tot. Wostenia do swojej kompanii.
1: Chod,
0: besiduje łanio. I piszły w otroje. Idut doło, zaszły już dost daleko w lis, nakłale ognia, perenoczuwa.

0: Rozhladajuć się, syne, można by było desy ptaszka zabyty i wzryły głęboką jamu. Prysmotryły się, a w głębini jamy wielkie drzwi. Naradili się i wyruszyli poozeraty, co to jest. Nechoc što, przykazał złodziejowi zalisty tam. Jeszcze na zemli dobesiedowali się, że jak buda niebezpieka, to swystne. Złodziej polis. Prybuwał wszelejako, ale dweri otworyty nem ich. Zaswystał i wyciągnuli go. Tołdy piszą w jamu mudrachel. Dweri i win nem ich otworyty. Dumat, szto robyty? Obmaciuje mur, obmaciuje i trafył na kamin, szto się kołysał. Odsunął go, a tam klucz zabłyszczał. Otworył dweri i dał sygnał, żeby i to ty dwoje spustyli się do neho dołą. Zyszał złodziej i panne choć to do mudrachela i wszutku troje woszły do wyliczeznej komnaty. Wydziad, a tam pełno hołą poodrubowanych. Zachodzia do drugiej komnaty, a tam siedzi fajna dziłka i sztosy sobie woszuwat. Dziewczyna zwidała. Jak wyste się tu dostali?
1: Naszlyśmy klucz i otworyli drzwi.
0: Besiedują gości.
2: Euste zaszli, ale odtal nie wyjdete. Eł, żyje 24 rozbijniku i 25 herszt.
1: No to nycz,
0: besieduje panne hocszto.
1: Uż jakosy tu prebudeme.
0: Mudrachel piszą w maleńku komnatu, de żył herszt rozbijny kił. Wzrył tam czystu postil i zaklikał tam pana nehocszto, żeby win poodpoczywał. Łanio piszą i luch odpoczywaty. A złodziej i mudrachel leżyły się koło dziewczyny. Niedołgo przyszły rozbijniki. Herszt odraz wzrył dwóch ludy i zwiduje.
1: Czego wy tu chcete? Za czym ste przyszły?
0: Złodziej i mudrachel barsia wstraszyli, a herszt daje rozkaz.
1: Ano, bracia, wyjmij te noży, a ty, sestro, kład ohen. Hneska, budeme maty dobry obid.
0: Mudrachel ośmilił się, pidyszał do herszta rozbijnykił i besiduje.
3: My ne same pryszle, a zo swoim panom ne choć szto.
1: A dewin?
0: Zwiduje herszt.
3: Mudrachel besiduje. W małej komnacie odpoczywat.
0: Herszt otworzył drzwi i wzrył zdrowego człowieka w krysani z żelizną palecią w rękach.

0: spotkali, pobesidowali. Wszystkie troje popraszczali się z rozbijnikami, a rozbijniki wyprowadzili ich na drogę i jeszcze dalej po szabli. Idut, naraz smotriat ichat car z carycią. Karocu 12 koni ciągnę. Koli car wzrył pana nehoc szto, nakazał, żeby się zatrzymaty. Wyszedł z karocy, podał ruku panowy nehoc szto i zaprosił wszystkich trzech do siebie na hostynu. Pojechali. Doma w caria fajni poweczerjali, pobesidowali o wsiaki wsiaczyni. Bars się spodabał cariowy panny hocszto. Przyszła pora praszczaty się, ale car besiduje. Panny hocszto, ja mam 12 diłok, kotru sobie wyberesz, to ta twoja. Przyklikał car diłkę, a mudrachel radyt panowy nehocszto. Ne wyberaj dziewczat jednoj spośród inczych. Lipsze najzapyszut imena diłok na 12 kartoczkach. Kotru wyciągnete, to ta bude waszą żeną. Tak i zrobili. Koli papieryki były napisane, mudrachel imeno najmłodszej diłki położył z wercha i szepnął o tym panowy nehocszto. Pan nehocszto, koli wyciągował, besiduje.
1: Beru werchniu. Nie znam kotroj szczęścia, zyjty się ze mną.
0: Najmłodsza sestra o imeny Polanka stała się jego żeną. Sprawił car wielkie wesila. Isty dawali na 9 mysok. 4 porożni, a w 5 nie było niczego. Pyle brodą tekło, a w gambi było sucho. Car perepisał na łania połowynu carstwa, a mudrachel i złodzi były jego pomicznikami.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teper. Lem FM.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana, kuraczku za hej.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wesołej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 18 maja 2026 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W piątniciu 15 maja w Prieszowi odbyło się 40. zasiadanie Okrągłego Stołu Rusyniu-Słowacji OSRS. W jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i pełnomocny władz SR pronacjonalna mniejszość Akosz-Horoń. Między przysutnoma był i Jan Kocek, rusyński ambasador, który jest odpowiedzialny za kooperację przy podporze i rozwitku rosyjskiej społeczności Prieszyłskiego samosprawnego kraju. Kocek informował o konkretnych krokach PSK pro zlepszenie jakości żywota żytelniu ta o podporze kulturnych podii w selach i miastach, gdzie żyją Rusyna. OSRS na swoim zasiadaniu dyskutowało o kilku aktualnych tem. Посідувано меджанчома о рихтуванні новелізації закону о сельському і містному зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької республіки і Національної ради Словацької республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадат активної участі представників меншин в рихтуванню реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Program podporuje Fundacji Stowarzyszenia Biblioteka Domu Kultury i Regionalne Muzeum Siłej Polszczo, co zajmują się aplikaniem i promowaniem lokalnej dziedzictwa, historii i kultury. W jego ramkach można było wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych. Siły budżet to 4,5 miliona złotych. Zgłoszono 797 projektów z całej Polski. Dofinansowanie otrzymali 94 projekty. Na peredzie spisku na samym miejscu znalazł się projekt zgłoszony Centrum Twórczych Działań w Lubinie z nazwą Lemko w Centrum 2026 – Tradycja i Współczesność. Kulturna dziedzictwo lemkiewskiej społeczności na Niżnym Śląsku. На проєкт признано 75 тисячі злотих до фінансування. Чергова третя едиція події «Лемко в центрі» відбудеться осінню, в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана є Центром творчих діянь во співпраці з представниками лемківської суспільності але направлена jest na wszystkich żytelów powitu. Jak zajawlat otec Bohdan Rypeła, paroch prawosławnej parochii Świętej Trójcy w Lubinie, w ramkach tegorycznej edycji podii odbudą się koncerty cerkownej muzyki, jak i narodnej lemkiewskiej muzyki. Budą też prowadzone warsztaty pisania ikon. O detalnym programie organizatora poinformują w dalszym czasie. W kurorcie na Lemkowyni z Łódzką rosna atrakcja, która ma stworzyć nowy centrum życia dla żytelniu, kurortników i turystów. To kurortna promenada długości blisko 1,6 km. Mają ona połączyć funkcji deptaka, bicyklowej stężki i zielonej wypoczynkowej zony. Ciemist ma zachować kameralny charakter, ale jednocześnie stać się reprezentacyjną częścią kurortu. Wzdłuż promenady będą stojali łąki, pergoli, leżaka i specjalne zony odpoczynku. Będą też rowerowo stojaka, nowo parkingowe miejsce i punkt pobierania mineralnej wody. Projekt przewiduje też stworzenie mini-parków. Gmina Muszyna otrzymała na to inwestycję 8 milionów złotych z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju. Całkowity koszt zadaczy to ponad 9 milionów złotych. Budowa usztorwat. Zawieszenie prac zaplanowano na sierpień-august 2027 roku.
0: To były nowiny Radia LMFM.

To była Ofelia, a przy mikrofonie Natalia. Witam Was serdecznie. Jak najserdeczniejsze to patrz jest nachody na to Radio LM FM 9.15, 10.45, nasze czerwowe, żyłe wysyłania na antenie Lemkiuskowa Radia. Wysyłamy z Gorlic, czujecie nas po ciłym świti. Przez internetowy sygnał, a teraz sygnał naziemnych wysyłaczy. To Gorlici i okolici. Chciałam powiedzieć typu Olkowyci, ale bardziej to Jakubiu i okolici, Głogił i okolici, znaczy jeden mamy na Dajny Gheł, na Lemkołyni prawie, a drugi na Zachodzi. Ale wczajte nas też i internetowo to wde już bez znaczenia deste na świti, to może te poczute to swoje ridne słowo, a przynajmniej tak się staramy, żeby to ta nasza besida była tą waszą ridną, co nie znaczy, że nie mamy na naszej antenie i programiu choćby po polsku, a muzyka to już wszelejaka, lemkiwska, rusyńska, bo jest jej furt mało, znaczy to może nie harde tak ja, że z takim no, pretensjami, ale do zauważenia faktura trzeba. Bardzo prosimy wszystkich twórców, tworte jak najwece, nahorywajte jak najwece, wszystko będziemy bituate, obiciuju. A tymczasem posełkujemy się inczyma językami, czy artystami z inczych nie tak odległych kulturowo kruchił, ale to będzie po naszemu, po rusyńsku, z Potopy. Piśnia. Wyjątkowy film.

No ale dalej jeszcze mamy informacje i kolejny film Ojde do polskich kin, kto już ho widział w kinach na Słowacji, to znat, że wartat. Ja to się wyberu jeszcze raz ochoczo, jak już trafię do polskich kin. Także to śledźcie, może ty se tam, gdzie żyjecie, po świecie, może win tam się nie odołchacisz jawet. A przed nami, bo już przechodzimy do formalności, jeszcze ponad miesiąc wesny. 30 dni wesny przed nami jeszcze, tej astronomicznej. Przed nami jeszcze 227 dni 2023 roku. Dnes to jest 138 den toho, że a dokładnie to ponedilok, wisna cety den maja. Zaczęliśmy 21 tydzień 2026 roku i zaczęliśmy go bardzo skoro, bo słońce stało o 4:47. Schować się to słońce parunacet minut po godzinie 8 wieczór, co oznacza, że den trwa ponad 15,5 godziny. Jest jeszcze furt krótszy od tego najdłuższego o 40 paru minut, 49 dłuższy od najkrótszego o 7,5 godziny. Miesiąc grubije i będę sobie tak postepennie no grubił do 31 maja tołdy połnia. Razem z dneśnim przed nami jeszcze 160 roboczych i 68 swobodnych od roboty dny. Ale wszystkie po weekendzie wypoczaty, to nic strasznego, że ciebie roboczy też tym przed nami.

I od razu posłowie ci, mamo, tworę, no to zaznaczałabym wneskinczynist. Za to dobrze, że się śpiłanka skończyła, to już przechodzę sam koj niebie. Smut, takie to mudre. Lemkiuska posłowyci, nasze filozoficzne mudrosty. Sknychy lemkiuska propowitki i prykaskę za świadkowy wielko i okolec. Knyżka poczytana teraz wydawnictwo Żyznowski. Posłowyci spesuwał Bolesław Bawolak, a knyżku zredagował Tomasz Kwoka. Sam koj niebie. No. Prawda. I jeszcze zapisali, że to stare lemki by się duwali, a może i teper i stare i młode lemki znają, gdyby się dujut. Takie, że posłowie ci. Derewiana łyżka na opecze peska. Jeszcze raz. Derewiana łyżka na opecze peska. I jeszcze jedno jest mała otu posłowie ci zapisano. De wielkie wyglady, tam za duże parady. De wielkie wyglady, tam za duże parady, ale następne pohodowe. Jak się wyglady silno potiat, ne pohody widno chotiat. Jak się wyglady silno potiat, ne pohody widno chotiat.

I skoro lokalne ogłoszenia dla Gorliczan, znaczy ja dla czasty dla Gorliczan, bo nie będzie wody, znaczy nie będzie, nie wody. Jest problem z wodą, z przyczyny awarii i ogłoszenie jest takie, że bez wody do pierwszej, pewnie z tyłu do pierwszej, a może skorsze się by udało im naprawić, ostają mieszkańcy ulicy Mieszka Perszocho i łucznika od ulicy Jana Kochana-Skochana, od ulicy Szpitalnej do Mieszka. Także to zaraz po sąsiedzkę do Bursy, ale na szczęście w Sienkiewiczach to nie głoszło. Na Mieszka na wody Mieszka Perszocho i na tym odcinku od Szpitalnej do Mieszka. To tak już nieduże zostało do tej pierwszej. A teper laureaty teoretycznych wirtualnych huszel plebiscytu na najlepszą folkową płatnią za 2025 rok. Hołosamy internautiu. Pierwsze miejsce zdobyła grupa Hajda Banda. Jakieś piłajut ansambl, jaki wykonuje je. Wykonuje i białoruskie piśni, i bitlarskie. Takie z pogranicza.

0: Syna!
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest!
2: Hajda banda. Dla jednego z słuchaczy, który pregapił posłowieci, albo za tych oby sidłałam i nie doczuł. W każdym razie powtarzam ich. O, i tu jest tak. Sam kej nebie. To jedna była z posłowiec, jaką ją czytała dnes. A następne były takie. Derewiana łyżka neopecze peska. Choć po lemkiuskie besiedujemy życia neopeczka. Ale tu się rymuje. Derewiana łyżka neopecze peska. No tak zapisale, to tak czytam. De wielkie wychlady, tam za duże parady. I poślidnie, jak się wychlady sylno potiat, ne pochody wydno chociat. No i tym płynnie przechodzimy do pochody, tam posłowieciom, tym przysłowiom. I kiedy idę o to tu, znaczy się pochodu, to początek tyżnia zase zejdę pod znakom dosyć zryżnociowane pochody. Wschodniej i południowo-wschodniej części Polski prognozowane są bury i intensywny deszcz. Spokojniejsza aura utrzymała się będzie na zachodzie drżawy, gdzie będzie troszkę studenniejsze. Synoptyka ostrzegają przed możliwym gradem i silnym wietrem. W czerwowych dniach to te atmosferyczne obstawy będą się dynamicznie zmieniać, okrem deszczu. Prognozowane są lokalne chmury i ochłodzenia. Meteorologowie podkreślają, że spokojniejsza pogoda na zachodzie może nie utrzymać się za długo. Jak informuje Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki, zachodnia część drżawy ostaje pod wlianiem wyżu znad Finlandii, a zaś schód Polski znajduje się w obszary oddziaływania niżowej zatoki związanej z atmosferycznym frontem, jaki przemieszcza się z Białorusi w stronę Litwy. I to tam pojawia się najwięcej chmar i najwięcej deszczu. I dnes bury może to występować na wschodzie, północnym wschodzie i w centralnej Polsce. Toho deszczu może wlać do 20 mm. Miściamy to może być grad. I Instytut ostrzega, że w czas bury może wiatr może osiechać skorist do 65 km na godzinę. W górskich obszarach, w Karpatach osobliwo, deszczu może wlać tak do 15 mm. I dla wschodniej części Polski Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszej stopni przed burjami. Alerty mają obowiązywać do wieczora. To osobliwo dla województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego dla wybranych powiatów w tych województwach, także nie dla ciłych. No i idziemy dalej. Najstudniejsze bude od Małopolszczy i Wyżniego Śleska po Wielkopolszczu. Tam temperatura będzie wynosić od 12 do 16 gradusów i jeszcze niższe wartości pojawią się na Pidhale i w Śleskim Beskidzie. Termometry może wskazywać lem 9 stopni, 9 gradusów Celsjusza. W innych regionach drżawy temperatura to ta maksymalna będzie wynosić od 18 gradusów na północnym wschodzie do 21 na południowym wschodzie. Nad morzem możemy się spodziewać takiego mocnego, raptu niższego witru. Podłaty będzie przede wszystkim z północy. Na zachodzie to witr zmieni naprawdę na schodni. Najwięcej rozpochodzeń w nocy pojawia się na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W reszcie regionu utrzymuje się będzie większe zachmarzenia z możliwością krótkoczasowego deszczu. Lokalnie na południe, uwaga, chmury widoczni jest do 200 metrów, tak że to rano uważajcie i minimalne temperatury w nocy od 4 do 5 na zachodzie i na Pithale. W sudeckich kotlinach możliwe i prygruntowe prymorozki do minus 1. Wtorek pochoda zaś będzie niestabilna. Synoptyki predwidują krótkoczasowy deszcz, lokalne bury na południowym zachodzie drżawy i w Bieszczadach. A jeszcze dnes wilgotność powietrza będzie wynosić od 80 do ponad 90%, także to wielka wilgotność. i w tej drżawi biometeo obstawione usłowia będą nechosenne. Tak, że mamy nasz to zwalety fakt, że jako se się połowi krutytne, widomo, że to tak się człowiek czuje. No tak, jako se. Kiedy idę o ostrzeżenia, alerty, to te burioły, to Instytut Meteorologii jeszcze przypomina, żeby w czas burii ostać doma, kiedy możecie. W chorach jak najskorsze schody ty z werszka. Kiedy pływate, to się tykać już tych teplejszych miesiaciu, ale może i teper mamy jak tych odważnych, no to od raz wyjdę z wody, oddalety się od bereha. Zabezpieczte dwery i wikna i przedmety na parapeti i na balkonach. To już taki czas, że i kwitki się ustawiać na parapety, no to lepsze w czasie burii. No schowaty prydemicniejszy witer zduje zualet, no nawet trzeba do nieszczęścia. Kolej i chatę autom, zjechajcie na parking, nepid derełom stawajcie, no jak daleko, jak najdalej od dereł, odłuczajcie od elektryki rozmaite gracia. Nie stijte pod derewom, a już na pewno nie pod jedynym derewom, jak są okoleciu. Unikajte dotykania metalowych przedmiotów, jak się stopił, i też odkrytych prostoriów. To taka skora instrukcja od Uriadowego Centra Bezpieki.

była Baba Jaga, autentyko. Tak się nazywa ta artystka. A ja teper zapraszam na koncerty, na spektakli. Znaczy, patrzę, informuję, jak zapraszam. Zapraszam Gorlicki Center Kultury jak organizator na jubilejny, sentymentalny koncert w wykonaniu Don Wasyla z rodzinnym ansamblem tańczurystkami w cekinowo-korunkowych cygańskich, romskich sukniach. Będę masz poczuty największe hity tego artysty. Na scenie będę masz poczuty i huszlariu, i akordeony, i gitary. I tu występuje będą wnuczata Don Wasyla. Będę masz poczuty to te znane hity, najbardziej popularne, ale też i najnowsze kompozycje artysty z najnowszej płatni. A artystyczny ensemble Don Wasyl i Roma był osnowany w 1987 roku. Roma, bo to jadro ensemblu, to členy legendarnej grupy Roma, jaką może pochwalić się czeslennym turnę po całym świecie, w tym koncerty w Sidybi ONZ w New Yorku, czy w stanie paryżskiej Olimpii z czasem Don Wasyl wypromował różne romskie artystów, a też rozmaity repertuar. Początek 17:30, ale jak to nie wstygnę kupić bilet na tot koncert, to jeszcze o 20 będzie drugi. Także dwa występy. 22 maja to jest najbliższa piatnicia, 55-lecia działalności Don Wasyla. Gorlicki Center Kultury. Kiedy idę o bilety, to odzywajcie się do tejże instytucji. Bilety możesz kupować na sajcie kupbilecik.pl, biletyna.pl. To też znajdziecie perekierowania z sajtu Gorlickiego Centra Kultury. Przenosimy się do MCK. To idziemy do Małopolskiego Centra Kultury Sokół w Nowym Sączy i tam zaczyna się 21 maja tegoroczna edycja programu Teatr Polska 2026 w tejże kulturnej instytucji w Nowym Sączy. I tegoroczna edycja zaczyna się od spektaklu Tina w reżyserii Aliny Moś i to jest produkcja Polskiego Teatru w Bielsko-Białej, jaki uczy spektakl biografię ikony rock'n'rolla z studium wychodzenia z toksycznych relacji. Spektakl inspirowany jest życiem i twórczością ikony muzyki 20. stulecia Tiny Turner. Akcja zasadza się na bohatych we wszystko rokach związkują artystkę z Tiny Turner z Iką Turnerom i jej wielkim powrotem na estradu, jak prawie 50-letnią gwiazdę rock'n'rolla. Czerwone etapy życia znanej pary ilustrowane będą hity Tiny w nowych interpretacjach. Historia tego toksycznego związku Tiny i Ika to ta będzie punktem wychodu dla historii o doli dziesiątek, tysiące żen, jak terplat od domowego nasilstwa czy nasilstwa w związkach. To analiza teatralna, analiza czerwonych etapów życia z toksycznym partnerem, historia o rozstania, o powrotach, o manipulacjach, które nie dozwalają tym skrzywdzonym ludziom zerwaty takie relacje i w końcu o tym, jak skutecznie odejdę, zahrać wabank, postawić na siebie. Bo kiedy Tini powiało się wyjść z tego piekła, to i dla innych jest nadzieja. Spektakl o godzinie 17. 21 maja, to jest czwartek, a na następny dzień, ale już o 19 godzinie, to będzie spektakl Niżyńska pianoforte od Stowarzyszenia Sztuka Nowa. To jest kameralna choreograficzna produkcja, jaka
przybliżać postać Bronisławy Niżyńskiej, kameralny choreograficzny spektakl inspirowany biografią i twórczością jednej z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej awangardy w tancy. Punktem wychodu dla spektaklu to przełomne momenty z jej życia, osobista kryza, potrzeba pełnego artystycznego wysłowienia się. One stale się punktem czy impulsem do wypracowania swojej pigmentowosti, swojego choreograficznego języka. W spektaklu biografia Niżyńska jest przetworzona nie w formę narracji, ale w strukturę ruchu, rytmu i napięcia budujących dramaturgię spektaklu. Spektakl podejmuje swojego rodzaju dialog z Lesną Czes, to jest przełomny choreograficzny twór Niżyńskiej do muzyki Igora Strawińskiego. Często ten twór opisywany jest jak protofeministyczny. Daniela Komendera, choreografka i wykonawczyni, konstruuje performatywny portret artystki, badający relacje między tyłą, rytmem, strukturą. Warstwą zvuku za warstwą zvuku odpowiada na żywo Katarzyna Piszek, materializujący muzykę i wokal jak równoriadne dramaturgiczne elementy. Dialog ruchu i zvuku pozwala obserwować proces odzyskowania głosu rozumianego symbolicznie jak akt dozrywania do emancypacji. Stawia widania o pozycji współczesnej żeny, choreografki i tańczurystki i proces budowania swojego twórczego języka w obstawinach osobistej presji, ale też i tej historycznej, sospilnej, instytucjonalnej. Głównym elementem scenografii spektaklu jest sportowa trampolina, jaka jest i tym tą warstwą sceniczną, ale też i integralnym choreograficznym narzędziem. Daniela Komendera przeniosła ciężki, statyczny, historyczny, obciążony wymiar postaci Niżyńskiej na choreografię wykonywaną w wertykalnym ruchu, osnowaną na wybyciu, tak, swojego rodzaju loty, pereloty, zawieszeniu tyła w powitry. Trampolina pozwala na symboliczne odtiażenia baletu jak żanru i oglądania lekkosty czy takiego momentalnego przekraczenia grawitacji tej i fizycznej, i kulturowej. I to spektakl przypomnę o godzinie 19 i 22 maja w Małopolskim Centrum Kultury Sokieł w Nowym Sączy, ale to jeszcze nie koniec, kiedy o to tu instytucyju. Godzinę skorsze o 18 w Galerii Współczesnej Sztuki BWA Sokieł odbyde się wernisaż twórczosty Wacława Gawlika, malaria i rysownika, jaki od roku realizuje cykli wielkoformatowych robót osadzonych formalnie osadzonych w abstrakcyjnym i konceptualnym postrzeganiu realności. I w piatnieciu o 18 i torzestwenne odkrycia wystawy. Wacław Gawlik urodził się w Krakowie w 58 roku. Skończył Akademię Krasnych Sztuk i po zakończeniu studiów zaczął tam dydaktyczną robotę. Literactwa to od bukw. Wiół zajęcia dla studentów, studentów z malarstwa i rysby. Zajmował się malarstwem, rysunką, projektową grafiką. Jego twórczość to naśledztwo toho, co przez rok nawarstwiło się, kiedy o jego doświadczenia i kiedy idę o robotę dydaktyczną i kiedy idę o artystyczną. Tematyka jest jego robić bardzo różnorodna, tak jak i technika, ale to ty pojawiające się w realizacjach różne elementy mają swoje drzewo w naturii.
A kiedy idę o to, tu formalną strukturę, to osadzona jest w abstrakcyjnym, malarskim postrzeganiu realności. Roboty to najczęstsze wielkoformatowe obrazy, rysunki, prezentowane były już na wielach, czy to indywidualnych, czy grupowych wystawach i jego kolekcji, jego roboty znajdują się w muzejnych kolekcjach i oczywiście też prywatnych. I to jeszcze na koniec, tak dnes natysk na Nowy Sącz, to te nasze wszystkie muzei kusia przez ten weekend wyeksploatowali w czas Noczy Muzeju, za to zazaramy do, na razie do innych instytucji sztownych. I tradycyjnie, jak co roku, 23-24 maja w Nowym Sanczy organizowana jest rocznica osnowania polskiego sokolstwa na Sandecczyni. Tradycyjnie pod koniec maja to ta rodyna sokoła stryczacia w Małopolskim Centrum Kultury Soki, żeby podsumować do teperyczne dijania, określić te plany na budycze, wyznaczyć te nowe cili. To też nachoda, żeby pospominaty, siachnuty po minułe, siachnuty do historii, żeby zgodnie z Sokolim Testamentem zgodnie reprezentować sokolstwo w 21. stuleciu. Strzelecki konkurs odbudę się tego roku w Nawojowi. Oczywiście będą też i takie oficyjne czasty pod pamiętnikom za swobodu, bohosłużenia. Cały plan, program dostępny jest na sajcie Małopolskiego Centra Kultury Sokiu. 139. rocznica powstania sokolstwa na Sandecczyni.

Wczoraj bym się zastanawiała, pod wieczór, że to takie dziwne chmary owieczu na niebie i teper radio krakił przynosi mi już pojaśnienia. Możemy obserwować teper srebrzysty spektakl. Sezon na wyjątkowe chmary właśnie się zaczął. To jedno z krasszych jawisk, jak podaje radio krakił, jakie może obserwować na nicznym niebie. I to jest to ta czas roku. Jak raz, żeby wysmotrywaty na niebie srebrzyste chmary, błaki. To rzadkie zjawisko, to jest chmara, która jest bardzo, bardzo wysoko, znajduje się na wysokości 80 km. Jasna, srebrzysta struktura na tej wysokości słońce jeszcze

No, Świdlat to te kryształki LED-u, a my z doliny widzimy ich jak krasną srebrzystą chmarą. To osobliwo dla fotografii nagoda, żeby zrobić interesujące znimki, no i dla nas takich maluczkich, presicznych, żeby sobie poobserwować te krasne niebo. Obserwacja tych srebrzystych chmar jest możliwa w czasie białych noczy, ale to nie jest charakterna rzecz dla tych blisko polusowych regionów. To te białe noce mamy ich w Polsce. I to, że od momentu zachodu słońca do momentu, kiedy słońce schowa się tych 18 gradusów pod horyzont, jest zmerk. I pak następuje czas astronomicznej noczy, pak za słońce wychodzi i od momentu, kiedy jest wisnacec radusiu pit horyzontom, za kiedy mamy swytania i to trwa do momentu, kiedy jest już schit. I w tym czasie blisk litniego pereselnia, to znaczy właśnie tepery, jest coś takiego, że nycz skinczy się zmerk, zacznie się swytania, no toho najnoczy, jak tu pojaśnia Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Lubiteli Astronomii. Nie znam, co jem to do kińca zrozumiała, ale w każdym razie to te chmary wysoko oświetlone, neoświetlone wyhladają cykały no, srebrzyste obłoki, sztosy takie czaste i znane. Rusnacka modlitwa teraz.

styleczu zrobić ciekawi. Będą mamuty i bosorka Orena. Bosorka Orena Tyleszczakowa, też znana jako Pawleszanka. Odże mają zorganizowaty w Teleczu park. I to będzie pomieszany park etnograficzno-prehistoryczno-kulturny. Park, wszystko tam będzie. Mają to zrobić na uboczy Hory Szubenycia wzdłuż drewnianych alejok. Będą znajdować się edukacyjne tableci i figury, statui, postaci mamuta, wedwedzia i tygry. Takoż to mała walka to te ikły. Inwestycja ma przypominać prehistoryczną historię Telecza, ale też i miejscowe legendy. Aktualnie trwa proces zdobywania rozmaitych pozwoleń i dofinansowań. Własne miasta i gminy Krynicia mają już pozwolenia na budowę, ale zbierane są jeszcze grosze do inwestowania tej inwestycji. Żdut na razie na rezultaty naboru w Bramie Beskidu i kolysy, bo było tak, że w 70-tych rokach Krzysztof Tunia z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk natrafił na ślady prehistorycznych poluwaczy. Odkryli tody taki ostry, ryżuczy kraj z obsydianu, który był hosnowany do polowania na mamuty czy renifery i naszli też i to tu ikł, to tu wielki zup mamuta. 14 tysięcy roku temu prywandrowali heł w okolicy Tylecza poluaczy, ale w tym miejscu, jak podają, warsztat, w którym obrabiali obsydian, czekoladowy piskołec, robili hyn kamienne narjadia. Była to epocha upanego kamienia i to zrobili to piłmetrowy ryżuczy kraj z obsydianu, żeby poluwaty na mamuty podaje Janusz Kiablesz ze Stowarzyszenia Odkryj Tylecz. No i na to osnowi toho zorganizowany będzie cały park z tymi wielkimi statujami, jak to inaczej określity, mamuta, medwedzia, tygra. No i będzie tam między tym jeszcze i to ta nasza bosorkania, Oryna Tyleszczakowa. Także to będzie wszystko. Chciałoby się powiedzieć. Nasza bosorkania to tragiczna postać z 18 stulecia, jaka była zasłużona za to, że hejby czarowała, no ale przede wszystkim za to, że była żeną. Możecie wysłuchać sobie jej historię w jednym z archiwalnych programu Szczyro Donoszu. To jest dokładnie odcinek numer 54. Zazerajcie na nasze podcasty. Tam znajdziecie spraw o Ryny Tyleszczakowej oskarżonej o bosarstwo. LMFM podcasty Szczyro Donoszu numer 54.

Marko Kotulicz. Idziemy teraz do kina. Na ten weekend dużo filmów nowych jest zrychtowanych przez dystrybutoriów. Merzyńczyma kitajsko-tajwańska drama pod nazwą Zawiste czerwone litarni. Film besieduje historię młodej dziewczaty o imieniu Song Lian, jaka no, nie ma jutrzej perspektywy, żeby skończyć studia. No, Ryszard, żeby się oddaty, snad, że wybierający bohato może nie ma szansy, żeby być jego jedyną żeną. Po tym, jak przychodzi do siedziby swojego męża, Song Lian pomału poznaje zwykły mieszkańców i rytuał wiszania czerwonych litarni. To czysto inny świat, w którym musit nauczyć się funkcjonować. I uwaga, to od filmu maja aż ponad 8 punktów na 10 w godzinach krytyki. To rzadko kole trafia się film z tak wysoką punktacją, z tak wysoką ociną. I seret tego weekendowych premier nachodzi się też komedio-drama polsko-amerykańskiej produkcji Erupcja. No o pił męcze tych punktów maja, bo 4. Mamy Warszawę, mamy Lito, Wielką Horiaczku, mamy Betany, jaka przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopczyską, kolestrycza Nel, przyjatelku z predrokiu, rodycia wybuchat medżenyma, rodycia uczucia wybuchat medżenyma, niewypowiedziana chemia. Tucha za tyma beztroskyma rokami wede ich uliciamy otuleného sąciom miasta, jak najdalej od miścia, w którym trzeba będzie ryszyty, no, ryczy pro dorosłe życia. I czerwową premierą jest francusko-niemiecko-madziarska drama Mołczacza Priatelka. I to film też z wysokimi notami, bo ponad 7 punktów od krytyki. W samym sercu uniwersyteckiej botanicznej zachorody rosne krasne drewo, Ginkgo Biloba. Drewo, które protiahom roku stało się świadkiem, uczestnikiem historii troich nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna bore się o miejsce na wedili botaniki, haladajuczy w tiny drewa schronienia przed uperedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świta nauki. Mamy sami tego studenta, który nikoli nie zwraca uwagi na rośliny. W mołczaczej prysutności drewa nachodzi punkt opertia po różnych życiowych perturbacjach. I mamy też neurologa z Hongkongu, jaki pod wlijaniem kontaktu z drewą zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania, odkrywający głęboką relację między tym, co widzimy, a tym, że się zimaty nie dast. Także to dwa wysoko punktowane filmy na to do weekend, plus jeden lekszy już w takim klimati lita. I też w klimati lita na koniec dzisiejszej pocisnej godziny śpiłanka od mużskiego grania w kińcy. Ihor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a ja się praszczam, Natalia Małecka-Nowak, poczysna hodyna, zapraszam za ran. 9.15, 10.45. Majte się dobrze.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Sześć synyczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

miłość, niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młodu, truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

trawy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Zem.
1: Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

0: Realem FM.
1: Jest poniedziałek, 18 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W piątniciu 15 maja w Prieszowi odbyło się 40. zasiadanie Okrągłego Stołu Rusynii Słowacji OSRS. W jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i pełnomocny władz SR pronacjonalna mniejszona Akosz Horoń. Medże prysutnoma był i Jan Kocek, rusyński ambasador, który jest odpowiedzialny za kooperację przy podporze i rozwitku rosyjskiej zespolności Prieszyłskiego samosprawnego kraju. Kocek informował o konkretnych krokach PSK pro zlepszenie jakości żywota żytelniu ta o podporze kulturnych podii w selach i miastach, gdzie żyją Rusyna. OSRS na swoim zasiadaniu dyskutowało o kilku aktualnych tem. Posiedowano między innymi o rychtowaniu nowelizacji zakonu o selskom i miastnom zrządzeniu. Okrągły stół Rusynii Słowacji apeluje do władzy Słowackiej Republiki i Nacjonalnej Rady Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowanie istniejących praw nacjonalnych mniejszyn ta żadat aktywnej uczesty przedstawników mniejszyn w rychtowaniu reform. Więcej drobnic doznacie się z dopisu na naszym portalu. Muzej Historii Polski czergowy raz przyznał dofinansowania w ramach dotacyjnego programu Patriotyzm Buduczności – Patriotyzm Jutra. Program podporuje Fundacji Stowarzyszenia Biblioteko, Domo Kulturo i Regionalne Muzeje Ściłej Polszczo, što zanimaju się plekaniom i promuwaniom lokalnej didowizno, historii i kulturo. W jego ramkach moż było wnioskowati o dofinansowania w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych. Ciły budżet to 4,5 miliona złotych. Zgłoszono 797 projektów z ciłej Polszczo. Dofinansowanie otrzymali 94 projekty. Na peredzi spisku na samym miejscu naszał się projekt zgłoszony Centrum Twórczych Dziejań w Lubinie z nazwą Lemko w Centrum 2026 – Tradycja i Współczesność. Kulturna didowizna lemkiewskiej sospielności na Niżnym Śleszku. Na projekt przyznano 75 tysięcy złotych do finansowania. Czerwowa, trzecia edycja podii Lemko w Centrum odbuda się osieniu w żółtny oktobry i listopadzie nowembry. W planach są koncerty, warsztaty, a i prelekcji. Podia rychtowana jest Centrum Twórczych Dziejań w współpracy z przedstawnikami lemkiewskiej sospielności, ale naprawlena jest na wszystkich żyteliów powitu. Jak zajawlat otec Bohdan Repeła, paroch prawosławnej parochii Świętej Trójcy w Lubinie, w ramkach tegorocznej edycji podii odbudą się koncerty cerkownej muzyki, jak i narodnej lemkiewskiej muzyki. Budą też prowadzone warsztaty pisania ikon. O detalnym programie organizatora poinformują w dalszym czasie. W kurorcie na Lemkołyni z Łocką rosna atrakcja, która ma stworzyć nowy centr życia dla żyteliów, kurortników i turystów. To kurortna promenada długości blisko 1,6 km. Mają ona połączone funkcje deptaka, bicyklowej ścieżki i zielonej wypoczynkowej zony. Ci miejsc mają zachować kameralny charakter, ale jednocześnie stać się reprezentacyjną częścią kurortu. Wzdłuż promenady będą stojali ławki, pergoli, leżaki i specjalne zony odpoczynku. Będą też rowerowo stojako, nowo parkingowo miejsce i punkt pobierania mineralnej wody. Projekt przewiduje też stworzenie mini-parkiu. Gmina Muszyna otrzymała na to inwestycję 8 milionów złotych z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju. Całkowity koszt zadaczy to ponad 9 milionów złotych. Budowa już trwa. Завершення праць заплановано на серпень-август 2027 року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

serce, imposter.

jeszcze. Przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Miałem sentyment do Takołycza, pisałem go w Szwecji. I domo w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru salchnili dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdę.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 47. Piotnycia, 18 żołtnia, oktobra 1946 roku. Tymko Gambal w Cleveland, Ohio, pouczył dwa pysma o dorodnych w starym kraju. Jedno z Boguszy, a drugie z Korolewej Ruskoj, Grybiuskoho Powita. W piśmie z Boguszy, pod datą 11 sierpnia augusta 1946, brat donosyc śledujucze. Dziękuję wam serdecznie za szczerą pomoc, bo jak raz pouczył jem i pakunok, i groszy. U nas jest jeszcze czwero dzieci, dwa chłopci i dwoje dziewczat. Dziewczę najstarsze uże pomachat w roboti, chłopec pasy i drugi rik uże w jarmi pochaniał, a to te reszta słabszy, no ciekawy i zdrowy. Tylko to ta wojna nas poneszczyła. Ja jeszcze roblu każdą robotu, bo na dzieci się nie opuszczu, a słuchu mnie staty wypłatyty, bo wielkie wydatki i wsio drogie. A to syn najstarszy ożenił się w Krynicy i wyjechał w Rosyju tamtego roku. On już był tam w 1940 roku. To teper musił jechać, choć nie miał ochoty, bo kto był pierwszy, to takomu nie pozwolili tu ostaty się. Petro był tak samo pierwszy, to też musił jechać i ciła jego semia. I Kalister dosyć sobie radł, lem w kamionci mu nohu potołku derewo. Ludej wyjechała po łyna, świaszczanyka mamy prawosławnoho. I dzwony sód, bo lemodyn wzięli nimci. Wzięli by wszytkę, ale zme pochowali. Z pola zme zbliże zabrali, urożaj był dost krasny. W seli duże zmieniło się. Jakby ty tu przyjechał, to byś nie poznał. I z tych dom już to ludzie wyjechali, to w dakotrych mieszkają Polakę. Duże smutno na naszych ludej. Bandy poczale chodyty. Zabierają, co popadł, to trzeba chować po dziurach. A do toho i biut. W Korolewi tak zbyle kilko gazdił, że nic z nich nie budę. W szpitalu leżat. Pewno z toho nie wyjdą. Prydą to te bandy w nocy i zabierają. Jak to poda dalej wytrzymać, my nie znamy. Zo schodu listu nie możesz dostać. Syn już rik minął i nie pisze nic. I od druhych nie ma listu. Chyba tak, że to peredadą Polakami, jak ich peresylają z Rosji. Trafić się, że to dekotry nasze pereselenci wernu cię, ale odyn bez familii, bo familia ostała się na schodzie. Choworiat, jak tam jest. Na służbę stany de nebut i każe, że to mu lipsze tut. Posyłam te fotografie mojego syna po tamtej żeni. On się zanima szoferostwem, a za tamtego, że to w Ameryce, to nie znam. Stefan mu imię. Aleksander Tkaczyk pomer, a jego syn Asafat był uczytelem w Poguszy. No przyjechali autom i ze spania zabrali. To nikt nie znaje, co się z nim stało. W piśmie z Korolewy brat Kalister pod datą 8 sierpnia augusta 1946 pisze. Drogi braty, donoszu też, to ja chory na nohu, bo mi derewo złamało liwu nohu w ptaszkowi, jak zme zwozyli na skład. Nas teper można derewo prodaty. Wojat do kamionki, do ptaszkowy, ale wydają kartkę kolesu do płaty od grunta, podatok, asekuracja. Najgrubsze kosztuje 500 zł festmeter, a kopalniaki od 200 do 400. Grybił był zniszczony na połowinu. Na kosteli weża była bombą zwalena. Odnu czast odbudowali. Podatok gruntowy mamy hektarowej. Od hektara ornej zemli 380 zł, a z lisa osibne. U nas można kupyty, jak i perę wojną, bo wsio jest po sklepach, zbliża dost, a muku metramy masz dostaty. Jareny na rynku to taka ciężko. My przez wojnę mieszkali w swojej chyży. Kontyngenta tak tiahli, że my 2 roky ostali się bez korowy. A teper mamy 2. No w nas teper strach wekszy, jak w wojnu. Ludej mordują noczami. Spania nie ma. Zbytych chłopił pomerło 3 w Sanczy w szpitalu, lem z naszego seła. Petro, jak wyjechał do Rosji, to nie pisał do nikogo. Dziękuję ty, braty, za list i za dolara, bo my teper wsio dostali, jak je posłał. Aż to tamtym razem ja pisał? To prebacz, bo to było tak. Tamtud list od tebe iszł przez cenzuru. To nam wyniale dolar i zminęli tak, że nam dali 94 zł. A ja list napisał i poniósł na pocztu, kole grosze byle w ptaszkowi. To pocztarka kazała prepisaty na kraju, żeby z weceny posyłał. No ty, drogi braty, na to nie dbał, lem posłał drugi raz. Andrzej Śpiak w piśmie do brata Pawła Śpiaka w New Yorku pod datą 25 września, septembra 1946 donosy, że dostał od niego 2 listy i 10 dolarów, a popernio 2 dolary. a dalsze pisze tak. Brate jakby spryszał do naszej cerku i widził, jak ludę preolity i obuty w amerykańskim ubraniu, to nachodziłby z oczami wieryte, że to Żdynia. Ja był w Ameryci, ale może powiste, że tam dziwki i chłopciny były tak krasno ubrane, jak teper hełsud ubrany. Ale trzeba dziękować hospodu i tym ludziom, że tak spomachają swoją rodynu, bo heł barstiaszko było żyty. Niemiec wsio zniszczył i zabrał do swojego kraju. Ale teper już się gazdiłka poprał lat. Jarmaki już sud i można kupyty i prodaty, ale nie jest to duże prodawaty, bo ludzie mają po jednej korowi, a najwece to po dwie. Oj, lubej brate, duże ciężkie czasy ja pereżył. Najpierwsza austryjska wojna mnie zniszczyła, a teper znowu to ta druga. Tak, ja robię majże na wojnu, a domałem, że pidu inszego szczęścia hladaty, ale jak widno, to trzeba się trzymać swojej ojcowyzny. Jak się zaczęło pereselenie, to ludzie mali wsi wyjty z wielką ochotą. Ja sam dumał i chaty, bo tam dobra zemla i dobry kraj, ale wszystkie naraz nie mogły wyjty. To jedne piszle, a drugie zostali. 30 familii piszło zo Żdyni. No 7 familii przyszły nazad. To opowiadają takie, że jak wydili tamtod naród, to się im płakaty chotiło, jak chodzi bidno. Choć mają to isty, mają przeneciu, ale brakuje opału, woda niezdorowa, w liti wielka kepiń, a w zimie wielki moroz. Jak zaszł tam Niemiec, to wielka masa wojska niemieckiego to pochybyła od morozu i konie i mulaki wymerzli, bo nasi chłopci byli tam na forszpanii z Niemcią. To odwozą poprychodyli i powidali, jaka tam zyma. I donoszą ty, że moja dońka z sowieckiego sojuza tak pisała. Nianiu, kiedy znate, że się tam obstanete, to trzymajcie się swoho. A jakbyście się nie obstali, to dajcie się zapisate i przychodźte heł z chudobą i z narjadzią gospodarskim. Dalsze pisze, że się jej dost dobry powodyt. Ja duże zadowolony, że wyszła z tej naszej Polszczy. Napisz jej, że się nic nie za jej ditmy, bo w Sewlity chodyli do mene. Chłopiec był u nas i po paru tyżny. Napisz jej z Ameryki, bo od nas list do niej nie puściat, a nie od niej do nas. List nam prysłała jedną babą, że to przyszła od tamal. Donoszu ty, Anno, że twojej mamy wnuk, Maksyma Mlynarka syn, żenić się ze Sztefanową kapitulową diłką. O cestry nasty dostali z mesztyri pakunki. Duże serdeczno jej dziękuję i jej dońki. I od diłkę paraskyzmy dostali jeden pakunok. Zdaje się, że wsio prychodyt, że to posyłają. Lito u nas było duże horiacze i suche. Ani trzy razy nie lało czerez lito. Żnywa były zawczasu. No makoweja zmy pohrabali. Wrody były dos hardy. I kąperi zaczynamy kopaty. To sud tyż hardy. Le mi teper sucho. Wody po studniach neje. I jeszcze raz te dziękuję za centy. A nie posyłajcie mi pocztą, bo to te dwa dolary wece płacić jak tamty desiat. Maria Cymbalak z izb, która robi po hotelach w Krynicy, pisze do swojego dida Zachara Płaskonia w Seymour, Connecticut. W wojenny czas zabrali jej na robotów do Niemiec, no po wojnie wernuła się do Krynyci na swoją starą robotę. Teper perepisuje się z didą, bo chotiłaby dostać się do Ameryki. Krynycia, 3 wersnia septembra 1946. Drogi diduś, list im od was odebrała i z którego jem dobry wsio wyrozumiła. Potiszyłam się okrutni, że ste diduś tak zdorowy i choczete mi pomoże tam pryty. Ja wam toho nikoli nie zabudu. Bo żeby tu się zmieniło, to nie trzeba by człowieku wychadać te Ameryki. Ale to może jeszcze za 2 roky budu cię tak swaryty. A jakby teper były wybory, to zas budu dminiaty pieniazi. Tak chyba się dujut w Krynycy. Ja by toho nie mogła już wytrzymać i musiałaby sobie sztosy zrobyty, bo jak po Niemciach miniale pieniazi, to można było tylko 500 zł na osobę z minyty i to na legitymacyju. Jeden chłop z Tylycza ma 80 tysiąc, no dostał swystok papieru. I stojało w ogonku do zminy ponad 200 osób. To był płacz, bo ludzie bez niczego ostawali się na stare roky i to samo może być teraz. Piszu wam, że dida Pałuka barz zbyle, jak jechał do Grybowa i wece chłopił i pozabierali wszystkie groszy. Dobrze, że było dziewcza z nim, no i dziewcza byli i kryczali, a wy Ukraińcy diabły was tu nosiat. I nie znaty jak tu żyty, bo jedne protył druhych. A to ty chłopci po moją ojku Petri, tyż syroty, Hrydzy i Michał. To byli w Gorliciach w maju, ale jeszcze mali legitymacje ukraińskie, to ich tam barz zbyle i zamkli. No potem ich wypustyli, lem proklinale. No proszę was, diduś, nie zabudźte o mi. Jak możecie, to się postarajcie. Kus się hańblu, że mamusz, to te roky, noż to robity. I tylko terplu, czerez swoją kochaną mamusiu, że człowiek nie zna poriadno list napisaty. Tak mi dała nauku i wino. Niebiszka teta była młodsza i dobre serce mała, to ich Bóg zabrał. A jej trymet na pokusu. Ona mnie przeżyje, bo mam charakter Bohu dziękuwaty zupełnie inszy. A tu ukraińskiego folusznika Mikołaja Diłka skończyła medycynu, jest w Londonii, to ja rozumiju. A mnie mama dała korowy pasty, jak wyszła z Ameryki. I zawsze mnie wydawała, de jaki chłopec był. Ja mam jeszcze duże roboty, 15 pokoju, jeden wyjeżdżają, a drugi przyjeżdżają, bo już kolej jest do Krynyci. Takie jest życie, już się wsio staryje, a młody dorastają. A fi, ja pożyczyła przed wojną 2000 i mam duże grosze po dobrych rukach, co mają do domu, ale Hneska nie zna też, co z tym robić. Pytałam się adwokata, to mówi, że przedwojenny dołóg teper stoi 100 złotych za 1 złoty. Heł w Krynicy to w centrum sudhości, a tam, gdzie Afia ma hotel na Hranici i w Seli, to nie ma, bo nie jest porządku. Stryk mi robili ciu wojnu w fabryci, a teraz powertali młody i wojaki z żenami, to starych nie chodzi po fabrykach. A jak się po wyborach pieniądze zmienia, to budu muszę nakupić te dolary, żeby do Ameryki wyjechać, bo po Niemczech, jak mieli, dużo piszło ludzi na nycz. Kochany diduś, czy to nie będzie tam złe, że człowiek ma 40 roków? Ja na to te roky nie wygladam, ale roky są roky. Tu już idę jedna, że to ze mną pracuje. Ona idę do Clifton, za New York, na farmu, do ujka. On w pasaiku wyrobił papiery i prysłał szyfkartu. I w banycy idę do tety, do Filadelfii jedna, to jej prysłale pieniazi, zaszyte w pakunku, $100. Tak i ja, jak nie nazberam, to was poproszę.

biedny góry wołają, łatwadzie dzim trzeba szterb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płazieraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.

Relat tygodnia portalu LemFM. Przyklikania. Lemkołyna w dialogu sztuki i pokoleń. Malarstwo jak akt pamięci. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystawa Przyklikania to stricza dwóch artystok, które odchosnują do kremy malarskie języki, uczyt ich refleksja nad pamięcią miścia, doświadczeniem pohranicza i kulturną spadkowyną Lemkołyny. Prezentowane roboty Marty Krynyckoj-Orzech i Barbary Hubert tworzą wielowymiarową opowieść o historii dostomennosti i o tym, co minęło. Wystawa prezentowana jest w Wojewódzkim Domie Kultury w Rzeszowie od 8 do 31 maja 2026 roku. Jak podkreśla kurator wystawy Andrzej Żygadło, tym, co spaja prezentowaną twórczość jest sytuacja odklikania do tradycji i doświadczenia pohranicza kultur na obszary południowo-wschodniej Polszczy, rozumlenego jak prostier pronykania się pamięci, historii ta indywidualnych narracji. Jak raz ses kontekst naznaczony wyseliniami, brakom prysutnosti i pererwanym trwaniom staje się punktem wychodu malarskiego hladania opoch artystok. Ikona abstrakcja i duchowa materia obrazu. Marta Krynycka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemkił. To fundament refleksji nad obrazem i kulturną pamięcią. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwiewa skorsze zainteresowania ikoną, ale w interpretacji wydymy osadzeni w współczesnym malarskim języku. Jak czytamy w kuratorskim tekście, artystka pidny mat cytowania poślidowną probu, żeby pouczyty język ekspresyjnej abstrakcji z wizualną i symboliczną tradycją ikony. Centralna kompozycja charakterystyczna dla ikonowego malarstwa jest zachowana, ale pole ikony cytowania jawy cię autonomnym i znaczuczym prostorom obrazu, w którym stryczają cię ekspresyjny rzest, miściamy roślenne elementy czy wydilene geometryczne obszary. Inspiracją są dodawne ikony, na których widno zup czasu cytowania. Wkryty potemniły mawerniksamy, zabrudzeny z naruszeną warstwą farby, która odpada. Zachoplenia materialnym wydom ikony wede do świadomej redukcji obrazu. Lesza dlem najważniejsze elementy struktury, światy i religijne sceny, cytowania, woznykając z małony abstrakcyjnego prostoru czeres oszczadne zaznaczenia figur postaci i wydymy nimby. Stają się one punktami zasaryczenia pizerynia i kontemplacji. Powydoki pamięty i obrazy znikania. Malarstwo Barbary Hubert chosnuje inczu wizualną strategię, ale tak samo mitno osadzeno w problematyce pamięty i wtraty. Artystka od roku upidny mat temu neistniejących miejsc, bywszych seł, które zalali pod rezerwuar Soleńskiego Ozera. Na teperyczni wystawie prezentuje paru nowych malarskich cykliw. Maryńczy Matysza pamięty, grupowy portret czy warstwy pamięty. Jak podkreśla kurator, obrazy Hubert budowane są przez cytowania zostawienia postaci ludy i architektonnych motywów z pejzażem, wkrytych transparentnymi warstwami farby. Osobliwo ważnym symbolem staje się sylwet cerkwy w Krywi. Pojawia się w wielu robotach jak uniwersalny symbol rusyńskiej dostomennosti pohranicza. Postaci są najczęstsze wkazywane od peredu, wzięte z archiwalnych, rodzinnych fotografii, postepenno się rozmywają. Transparentne farby sprzyczyniają, cytowania, efekt pronykania się obrazu i postepennego znikania form. A sam obraz staje się nositelem relacji między przestępnictwem a ustępowaniem, pamięcią a wtratą. Malarstwo Barbary Hubert może odczytywać jak wyt po wydoku pamięty obrazów zatrzymanych na granicy znikania. W dialogu. Wystawa pronykania nie proponuje dosłownej rekonstrukcji minułosti, protywki. Jak zaznaczono w kuratorskim tekście, pamięć miścia jest wskazana cytowania nie jak rekonstrukcja, a jak odkryty i wielowarstwowy.

Twój proces wyjawlania śledził minułoho w współczesnym obrazie. Stricza dwóch malarskich języków tworzy prostor dialogu między sakrum a sztodennictwem, między tym, co materialne a duchowe, obrazom, a tym, co nieprzytne. Przyklikania je wystawą o pamięty jak procesi, kruchym, niejednoznacznym, furt negocjowanym. Poniedziałek, 11 maja 2023 roku. PSK schwalił dalsze eurofondy i do rosyjskich regionów. Autor listy Petro Medwid. W poniedziałek, 4 maja 2023 roku, odbyło się 22. zasiadanie Rady Partnerstwa Przesiewskiego Samosprawnego Kraju, PSK. Jak informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa, zasiadanie przyniosło schwalenie nowych projektowych zamierzeń integrowanych terytorialnych inwestycji. Sąd w ciłkowej sumie 3,8 milionów eur i sąd premowany na moderniejsze kulturne obiekty, jakostniejsze szkolstwo, ale na przykład i na rewitalizację historycznych obiektów. Cytuania. Żupne eurofondy są pro nas kluczowym i adresnym instrumentom. Nie inwestujemy od stoła, ale toczno tam, gdzie primatory i starostowe najwece potrzebują pomóc pro zlipszenia żywota u swoich miastach i sełach. Powił predseda PSK Milan Majerski. Dzięki mechanizmu integrowanych inwestycji kraj nasztartował masywną podporę pro najmniejsze seła do 500 żyteli. Medże podporeny ma małe masełamy, sąd teper i rosyjski bajeriucicy Topola. Żupan Majerski wspomniał, że Rada Partnerstwa PSK schwaliła jej przybliżno 10 milionów euro na kanalizację i wodowod w celi zboj. Schwalany projekt miasta Swydnyk w sumie 359 tysięcy euro z groszy Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwytku zabezpieczuje ryszenia na zatrzymowanie wody pośrednictwem kompleksnej rewitalizacji prostorii pro oddych i pisze na ulicy 8 Maja. Lokalita się ma zmienity na parkowo-oddychową zonę z łoczkami, oświetlinią, a fontankami na pytną wodę. Wytworzy się mają i deszczowa zachorota. W sąsiednim okresnym mieście Stropkowi będzie produkowana czwarta jednoczesna zawierzalna obnowa hołownej płaszczy. Rada Partnerstwa PSK intensywno pracuje na napełnianiu finansznej alokacji z programu Słowakia, która je pro Priasiewski kraj wstanowlona na urowny 293 milionów euro. Aktualno jest chwalonych już 92% alokacji, idę o 257 projektowych zamierzeń w sumie 270 milionów euro. W schwalowaniu projektów finansowanych z żupnych eurofondów należy Priasiewski samosprawny kraj, między najaktywniejsze krajskie samosprawy, informowała Jeleniowa. W Hrabskim przypomnieli sobie 50 roków od śmierci świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, autor listy Petro Medwid. W niedzielę 10 maja 2023 roku w Hrabskim, rodnym seli błażenego świeszczenomuczennika Wasylija Hopka, preszywskiego pomicznego episkopa, odbył się archieparchialny odpust, którym sobie duchoweństwo i wirujuczy Rzekłokatolickiej Cerkwy na Słowakii przypomnieli 50 roków od śmierci błażenego. Jak informował choworcia Priasiewskiej Archieparchii, otec Michał Pawleszynowicz, torżestwo poczęło modlitwą Świętego Różańca, pak prodążowało molebną ku blażenomu świeszczenomuczennikowi Wasylejowi. Nie hladał sławu, wszystkich lubił. Hołownym punktem odpustu była archierejska liturgia, którą w cyrkowno-słowiańskim języku odprawiał wysokoprosiaszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop i metropolita. W jednym z nim służyli i preświaszczenny władyka Kurt Bernet, archieparchialny episkop Pasaiku Seszaa, który je w tym czasie na roboczo duszpasterski na wczciwi w Europie. W jednym z nim służyło ponad 30 świeszczenników. Na torżestwie brało uczest i mnoho monaszok i wirujących z szerokiej okolicy. W propowidę hołowa Rzekłokatolickiej Cerkwy na Słowakii wkazał na wece historycznych faktów i z żywota Bożenoho, przy czym wychodził z świadectwa jeromonacha Anatasa Pekaria, który o władykowy Wasylijowy powił to te słowa, cytuania. Wasyl Hopko nie hladał sławu, nie domagał się sprawiedliwosty, ani nie żadał pomstyty się. Wszystkich lubił, wszystkim odpuszczał i mał na machu posłużyty swojej eparchii jak pomiczny episkop. Koniec cytuania. Kiedy Jona akcentował u propowidy żertwenną służbę świeszczenomuczennika Wasylija po roku 1968, kiedy naperek pidłomlenomu zdorowlu powzbudował wirujuczych, rukopołożył świeszczennikiu i pomachał przy obnowi cerkownego żywota. Jednocześnie był prosty i bliski ku obyczajnym ludziom i miał sposobność nesty terpienia w tychoty i do wiry w Boha. Na końcu torżestwennej liturgii przychoworył się i władyka Kurt, który podkreślił osobność władyki Wasylija jak murza, który w ciężkich czasach komunizmu został wierny Bożemu Słowu i światiejszemu odciowy, przy czym wkazał na realność dzisiejszej doby, której nie dominuje żadne obmedzenia swobody czy wieroispowiadania, ale sama swoboda, ducha pomocy i groszach robić ludzi i szczywece nieswobodnymi i związanymi.
świeszczennomuczennik Wasylij. Błażeny i świeszczennomuczennik Wasylij Hopko był grekokatolickim episkopom, muczennikom komunistycznego reżimu i wyznaczną osobnością grekokatolickiej cerkwy na Słowakii. Narodził się 21 aprila 1904 roku w Hrabskim. Pro swoją wiru i wierność papowi rzymskiemu był podczas totalitarnego reżimu więzniony i prześladowany. Amer 23 jula 1986 roku. Wseleński archierej Joan Paweł II o wychołosu za Błażenoho u 2003 roku w Bratysławii. Grekokatolicka cerkow sobie jego praznik przypomina 11 maja, w den, kole przyjął u 1947 roku episkopsku hierotoniu. Jego moszczy są ułożone w bocznej kaplici katedralnego soboru świętego Joana Chrzciciela w Prieszowie. U Świdniku odkryli informacyjny center Europe Direct. Autor listy Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2026 roku odkryli u Świdniku nowy informacyjny center Europe Direct, który ma służyć jak punkt kontaktu między żytelami podukleńskiego regionu i instytucjami Europejskiej Unii. Informuje o tym agentura TSR. Center wyniknął pod pokrowytelstwo Konfederacji i Profsojuzji Słowackiej Republiki i należy do siety 10 nowych centrów Europe Direct na Słowakii. Na światocznym odkryciu brali uczest przedstawitelka Kancelarii Europejskiego Parlamentu Natalii Szczasna, prymatorka Świdnika Marcela Iwanczowa i wedoucy od dzielenia komunikacji przedstawitelstwa Europejskiej Komisji na Słowakii Peter Żabka. Prezydentka Konfederacji Profsojuzji Słowackiej Republiki Monika Uhlerowa przy odkryciu powiła, że profsojuzy dziją na ciwi Słowakii, no posrednictwom nowego centra chociaż ukrypyty perepojenia socjalnych i roboczoprawnych tem i z regionom Sewerowychodnej Słowakii. To, że wybrali Świdnik za jej słowami, jest powiązane z tym faktem, że region ma dochodowe, socjalne i ekonomiczne problemy. Zadaczą centra jest dawać informacje o Europejskiej Unii, tworzyć prostor na dyskusję o europejskich temach i organizować oświetne aktywności pro szkoły i żyteliów. Medże hołowny priorytet centra należy podpora dialogu z grażdanami, podnymania świadomości o prawach grażdaniu, bezpieczeństwie, ochronie żywotnego otoczenia czy digitalnej transformacji. Podczas roku planuje center przygotować 6 regionalnych podii. Aktywności chce realizować w współpracy z Konfederacją Profsojuzji Słowackiej Republiki, Europejską Profsojuzną Konfederacją i Europejskim Gospodarskim i Socjalnym Komitetem. Europe Direct są miejscowe kontaktne centry, które podawają informacje i odpowiadają na wszystkie wopросy o europejskich dziełach. Odpowiadają na nich osobno i z ohladom na miejscowe obstawiny. Szkolowane robotnicy organizują podii na szkołach, dyskusje z miejscowymi i regionalnymi politykami, reprezentują Europę na weletorgach i nawiązują kontakty z żytelami. Na osnowie więcej jak miliona poprosił za rok, mają pak europejskie czynowniki możliwość poznać potrzeby i obawy grażdaniów. Sereda, 13 maja 2026 roku. Poczesnym gromadzianynom Kałużskiej Gromady stał Fedir Labyk, autor listy Seweryan Kosowski. Do spisku poczesnych gromadzian Kałużskiej Gromady dołączył zasłużony lemkiuski dijacz Sered Lemkiu na Ukrainie Fedir Labyk. Rieszenia w tej sprawie przyjęła Kałużska Miasteczka Rada. Labyk był odznaczony za długoletnią pracę i wyznaczne dosiągnięcia, w tym na niwie lemkiuskiej kultury, cytowania. Pan Fedir to człowiek archiw, człowiek dusza, czyja praca ochrania pamięć przodków dla naszych potomnych. Jego autorytet wśród lemkiuskiej gromady ta mieszkańców Kałużczyny jest bezsprzecznym. Pisze się na oficjalnym sajcie Kałużskiej Miasteczkowej Rady. Laureat urodził się 20 maja 1937 roku w Świadkowi Wielki Jaselskiego Powitu. W 1945 roku rodzina Labykiu była wyselena na radziańską Ukrainę do stalinowskiej oblasty, dnes Donecka. Od 1946 roku prożyła w Kałuszy, gdzie ostatecznie osiedlili się Lemki jak wtikali z Dalekiego Wschodu. W 1955 roku zakończył kałużską średnią szkołę. W 1964 zawarszył kałużski chemiczno-technologiczny technikum, a w 1981 Iwano-Frankiwski Instytut Nafty i Gazu. Był deputatem Kałużskiej Miasteczkowej Rady drugiego demokratycznego sklekania. W 1955 roku był czempionem Kałusza ze sportowej gimnastyki. Fedir Labyk należy do pokolenia tych, jakie już na zaczatku 90. roku włóczyli się w odrodzowania lemkiwskiej kultury seret pereselenciów do Ukrainy. W 1992 roku był obrany weduczym Kałużskiej Miasteczkowej Gromadzkiej Organizacji Wseukraińskiego Towarzystwa Lemkiuszczyna.
Neodouha był za sprawą działalności Labyka osnowanej chor studentka, jakomu w 1996 roku było nadane zwania Narodnej Samodialnej Folklorno-Etnograficznej Ensemble Piśni i Tancia. Labyk jest odnes aktywnym uczestnikom kolektywu studentka, gdy śpiwa, tańczuje, wykonuje wersze ta humoreskie, polemki łuskie. Sama ensemble do teper tworiat w bliższosty iszczy uredzenci lemkoweny, pereselene jak dity w sorokowych rokach 20. stolicia. Był inicjatorem i organizatorem odkrycia w Kałuszy skulpturnej kompozycji w pamięć pereselenciów z Polszczy, w tym czyśli z Lemkowyny. Jak jeden z nieczyslennych dijaczył na Ukrainie dbat o krasu lemkiwskiego języka, o to, żeby besida, jak uchosnują lemky, była czysta, bez wlejań szczuczych języków. Sam prekrasno besiduje po lemkiwsku. W 2025 roku kapituła Stowarzyszenia Lemkiw przyznała mu na horodu imieny Epifana Drowniaka Nykefora, cytuania, za trud życia oddanej dla lemkiwskiej kultury. Odobrał jej osobisto w czas minuloricznej 45. lemkiwskiej watry na Czurzenich Michałowi, gdy wystupował i kolektyw studentka. Na podii wspominana była i 80. rocznica tragedii, weselin lemkiw na radiańską Ukrainę w 1945 roku. Czwartek, 14 maja 2023 roku. Lemko Tools, miejsce lemkiwskiego języka w digitalnym świecie. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Jeszcze do niedawna o buduczności lemkiwskiego języka besidualizmy w kontekście szkoły, literatury, kulturnej działalności, folkloru, historycznej pamiatycy, prysutności języka w publicznym prostorii. Były to fundamentalne zwidania, bo jak raz w tych obszarach przez wiele roki ryszało się dalsze peretrywania lemkiwskiej kultury po katastrofach 20. stolicia, o rozochnaniu wspólnoty i zanyku naturalnego językowego środowiska. Na samym werszku skorsze wymienionego jest oczywidno międzypokoleniowy perekaz. Dnes jednak dobrze wiemy, że istnieje nowy wymiar funkcjonowania języków, digitalna obszar. Tohyn odbywa się wielka część współczesnej komunikacji. Tam perenosy się edukacja, medii, archiwizowania znania i sztodenne są spilne życia. Język, który digitalnie nie istnieje, zanykat. Cylemkiwski język istnieje tam, gdzie prochodzi współczesna komunikacja, znaczy w internetie. Nie idę już o prysutnist azbuky w komputerii, smartfonii czy możliwość zapisania tekstu. W 21. stoliciu język funguje przez prehladarkę, automatyczne tłumaczenia, rozpoznawania besidy, syntezu hołosu, aplikacji, socjalne medii, nariadia sztucznej inteligencji czy digitalne bazy danych. To hyn współcześnie tworzy się nowa infrastruktura komunikacji. Nie jedzie w technologiach, nie istniejesz. Dla wielu języków to proces, który przechodzi naturalnie w jedno z rozwitką technologii. Problem zaczyna się w premierii małych języków, osobliwo tych, które dziesiątkami roków funkcjonowały na instytucjonalnym marginesie, bez dostępu do techniki. To gdy brak digitalnej prysutności to nowa forma wykluczenia. Wielu małych języków przechodzi pod inny scenarii. Sąd prysutny w kulturii, w piśniach, w podijach, ale postepenno znikają z codziennego życia. Czom? Tyż za to, że sąd coraz mniejszy praktyczny. Młodsze pokolenia piszą wiadomości po polsku, po słowacku, serbsku, madziarsku, po angielsku, dodajesz to chociaż, nie z ideowego wyboru, ale za to, że tak jest skorsze, mają możliwość hosnować różne nariadia, słowniki, autokorektu, podpowiedzi itd., nie musia dodumać nad zapisem. W premierii lemkiwskiego języka zaraz pojawia się widania, ale jak to napisaty? Jak raz w tym miejscu zaczyna się problem. Język, który nie ma swojego nariadia, prohryłat na etapie praktyki, bo jest trudniejszy w osnowaniu, bo nit lekko dostępnych słowników, nariadia, żeby prowiryty zapis, systemiu, który budut pitperaty pisania. W rezultacie osoba, która jest i świadoma, i zaangażowana, często rezygnuje z osnowania lemkiwskiego języka w sztodennych obstawynach, osobliwo w internetie. Heł jawycia prostier dla takich inicjatyw jak lemko.tools czy lemkotran.com. To nie ciekawynka czy gadżet, lem to proba odpowiedzi na konkretne potrzeby hosnowateli języka. Co to zmienia w praktyce? Z punktu widzenia hosnowateli najważniejszy nie są deklaracji, ale funkcjonalność. Platformy, wyli lemko.tools czy lemkotran.com, mogą oferować i rozwijać merynczy słowniki i skore prowiriwania swił, pomagać w interaktywnej nauce, redukować orfograficzny chaos, pitperaty tworzenia tekstu, dawać rozrywku. Język, żeby peretrwać, musi być wygodny. Nie starczy, że jest ważny, krasny, najbliższy naszemu sercu i duszy, ta, że symboliczni nie da się go niczym zastąpić.
Jazyk musi być skorej, dostupnej, prysutnej wsiadel tam, gdzie piszemy i nasz toden się komunikujemy. Protiahom poślednich paru desiatych roków była zrobiona wielczesna robota dla zachowania lemkiuskiego języka. Rozwywano literaturę, edukację, presu, radio, wydawniczu dialnistw, czynia itd. Jednocześnie świt zmienił się skorsze niż model ochrony męszynowych języków. Dnes dobry widzimy, że bez technologicznej prysutnosti język ostaje poza hołownym nurtom komunikacji. Prysutnist lemkiuskiego języka w internecie nie jest luksusom ani dodatkom, jest wymogą dla jego dalszego rozwytku. Za to inicjatywy takie jak lemko.tools czy lemkotran.com warta widzieć nie jak technologiczny projekt, ale jak strategiczny element szerszego procesu budowania współczesnej funkcjonalności języka. Nie idę wykluczni o wychodu osnowateliu czy moderny wizerunok. Idę o stworzenie obstawen, w których język może nadal fungować jak pełnoprawne narzędzia komunikacji współczesnego człowieka. Na Radzie Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny ruszyło się szkolstwo, muzei i narodnostne wysyłania. Autor wisty Petro Medwid. U wtorek 12 maja 2023 roku odbyło się tradycyjnie w prostorach bratysławskiego władnego hotela Borik czwarte zasiadanie Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny. Zasiadania wił pit predseda Rady i jednoczesno upowномоczonej Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny Akosz Horoń. Rada obchoworyła 10 punktów, medze kotryma byle szkolstwo, narodnostne muzei, narodnostne wysyłania czy aktualne legislatywne procesy. Za rusyńską narodnostną męszynę brali uczast wszystkie triomy członowe toho poradnego organu władzy: Martin Karasz, Petro Medwid i Milan Jan Pilip, jaki je jednoczesno predsedą Pałaty Narodnostnych Męszyn. Na początku upowномоczonej Horoń przypomniano, że niedawno nas na wsze odpustył pan Andrzej Posz, który stojał przy znowu zrodzeniu niemieckiej narodnostnej męszyny na Słowakii po 1989 roku. Dołho był członem wyboru pro narodnostne męszyny i etniczne grupy. Stojał przy zrodzi Muzea Kultury Karpackich Niemciu, gdzie był pak i dyrektorem i u 1990 roku był osnowatelom i predsedom karpato-niemieckiego obszczestwa. Členowe rady oddali mu cześć minutą tycha. W temie uczebniku bude resort hlada te możliwosti. Členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne męszyny listale na zasiadaniu informacji o aktualnym stanie narodnostnego szkolstwa za 2025 rok. Cytuję. Jednym z wyznaczonych legislatywnych kroków była nowelizacja szkolskiego zakona schwalona władzą Słowackiej Republiki w roku 2024 i z płatnością od 1 januara 2025 roku, która przyniosła wece korekcji relevantnych pro narodnostne szkolstwo. Pisze się w dokumencie, który członowie rady distale peredom. Okrem szkoł i z nawczalnym językiem narodnostnej męszyny zdefiniowali się i szkoły z nawczaniem języka narodnostnej męszyny, gdzie się uczy język i literatura narodnostnej męszyny i może się w języku narodnostnej męszyny uczyty i dekotry dalsze przedmety. Postupno się zaprowadzała i systema podpornych kroków, które podla zakona się podawają w materyńskim języku szkolaria albo u nawczalnym języku szkoły. Momentalno są ewidowane 4 materskie szkoły z nawczalnym językiem rusyńskim, 2 osnowne szkoły, żadna średnia szkoła. Tak samo je 431 szkolariów osnownych szkoł, które chodzą do szkoły, gdzie je holem nawczania rusyńskiego języka. Ministerstwo Szkolstwa odpowiło w dokumencie na wopros rusyńskiej męszyny, który dotulał się toho, że resort dał 2 miliony euro na kupowanie uczebników w językach narodnostnych męszyn, no uczebniki realno nesud, przy czym się na to skarżyli nielem Rusyny, ale i Ukraińci, a Madiary, cytuania. Resort Szkolstwa w roku 2020 odkrył rynek z uczebnikami i wydawania uczebników je w kompetencji okremych komercyjnych wydawatelstw i resort uczebniki nie wydaje. Ministerstwo Szkolstwa sobie uświadomuje krytyczne stan i nysku dostępność do których uczebniki w językach odnosnych narodnostnych mężczyzn i hladat możliwosty podpory ich wydawania. Koniec cytowania. Na dopełniający wopros Petra Medwidia, czy ktoś wiryt, że komercyjne wydawatelstwo bude wydawaty pro tak pro rynok nieinteresną publikację jak uczebnik w rusyńskim języku, przedstawiciel ministerstwa Kalman Petoc potwierdził, że hladają na resorty możliwosty, żeby to stan jakąś podporą pro wydawatelstwa poriszyli. Na dyrektora rusyńskiego muzea bude konkurs. Punktem zasiadania była i informacja o wyrocznych sprawach o diatelności narodnostnych muzeów Słowackiego Narodnego Muzea na Słowakii za 2025 rok. Potiszującym faktem jest, że Słowacki Narodny Muzej, Muzej Rusyńskiej Kultury w poślednim czasie wykonuje i nauczno-badatelską robotę, co dołucho brakowało. Okrem toho, na perek konsolidacji publicznych finansów w minionym roku zorganizował szumne czysło wystaw i dalszych podi u swoich prostorach.
Przedstawiteli urusenił interesowali hołą nad witemy. Pierwszą je tema dyrektora, kiedy ku 22 oktobru 2025 roku była odklikana dyrektorka Luba Kralowa i od tołdy mał muzej uszlem dwóch powierzonych dyrektoriów, Jana Pywowarnyka i teper Ludmyłu Rażynu. Druhą je problematyka rekonstrukcji prostoriów. Na to ty temy dali členowe rady zarusenił w oprosy rezortu na aprilowym zasiadaniu Pałaty Narodnostnych Mężczyzn. Co do rekonstrukcji i prostoriu, Ministerstwo Kultury znowu powtórzyło, że na to nie ma je momentalno groszy. Cytuję. I z ohľadom na techniczny stan obiektu i obmedzenie finansowe możliwości rezortu kultury na jego sanację i obnowu toho czasu ociniuje się dalszy postup przy sprawowaniu toho majątku, przy czym rozdumuje się i o możliwości perenesty Słowacki Narodny Muzeum Muzeum Rusyńskiej Kultury do lepszych prostoriów, które nie wyżadują tak wysokie koszty na rekonstrukcję i chod muzeja. Napisało ministerstwo w odpowiedzi. Na zasiadaniu brała uczest i powierzona generalna dyrektorka SNM Wierosława Bernatowa. Tota informowała, że dokończyła procesy ku tomu, żeby do 30 dni był wypisany konkurs na dyrektora Słowackiego Narodnego Muzeja, Muzeja Rusyńskiej Kultury i muzej tak po miesiącach mich byty holem w tej oblasti zastabilizowanej. Dodawamy, że na żadost predsedy okrągłego stoła Rusyniu Słowakii medziczasom Bernatowa potwierdziła striczu, na który budu duczasny členowe Rady Władzy Słowackiej Republiki pronarodnostne mężczyzny i člen prezydii okrągłego stoła Rusyniu Słowakii Petro Stefaniak. Na striczy się mają obchoworyty szersza problematyka rusyńskiego muzejnictwa, wkluczno propozycji dla których aktywistów, żeby muzej perenesty do Medzela Borec. Górali u fondi na pered dyskusja. Uczestnik zasiadania był i Jan Sztołka, dyrektor Mężczyznowego Fondu, który odprezentował sprawę o diatelności Fondu na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wece interesu, jak sam dokument, wyklikała problematyka nowelizacji zakona o Fondi, kiedy w minułym roku byli górali przyznani za 15 oficjalną narodnostną mężczyznę na Słowakii, no do teper nesut w grantowi z chemii i nie może żadaty dotacji na swoje projekty. Tak samo się przedstawiteli mężczyzn widali, jak je na tym rychtowania większej nowelizacji zakona, która by wyryszyła niedostatki, na którą mężczyzny dowchodobo zwracają uwagę. Przedstawitelka rezortu kultury na zasiadaniu powiła, że momentalno się nie robi na większej nowelizacji. Co do małej nowelizacji, która by zauczyła góraliu do dotaczność schemy, to ta je za jej słowami przygotowlena. No powtórzyła już skorsze awizowane stanowisko resortu, że na peret odbude się fachowa dyskusja o góralach, jak narodnostni mężczyzni, pak się bude ryszy też to dalsze. Realno to wyzerat tak, że słowacka władza napered wyznała góraliu za mężczyznę i teper jak kiedy cofała potysku i z dekotrych góralskich i słowackich nacjonalistycznych kruchił, które są proty toho ryszenia, żeby górali byli mężczyzną. Krytyczność jaku sytuacji wysłowił Paweł Zamiszka, przedstawiciel góralskiej mężczyzny w radii. Wopros góraliu tak leszył się nie do ryszenej. Monitoring rekomenduje denynek prorusyniu i posylnienia szkolstwa. Temą czwartego zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny była i sprawa o realizacji 6. koła monitoringu urowny implementacji Europejskiej Harty Regionalnych albo Mężczyznowych Jazyków u Słowackiej Republiki. Monitoring prochodził u minuwszym roku. Eksperty, które robili monitoring, mają dwie rekomendacje co do rusyńskiego języka. W dokumencie się doczytamy, że rekomendują słowackiej władzy przyjęte kroki na przyspustnienia przeważnej części przedszkolskiej, osnownej, średnioszkolskiej i technicznej fachowej oświty po rusyńskie w oblastiach, gdy to język tradycyjno osnuje się i zabezpieczyć kontinuitu między urowniami oświty. Rekomenduje się i oświta prouczyteli, który uczą w rusyńskim języku, zabezpieczyć nauczania historii, która odzerkaluje rusyński język, pro wszystkich szkolarzy u oblasty, gdy to język osnuje się, posylny tych osnowania rusyńskiego języka w komunikacji i z organami i publicznymi służbami, ale i polekszaty możliwość, żeby rusyny mogli maty też dennyk albo dennyk, wkluczno online wydania. Tolem czas rekomendacji, które eksperty dali do dokumentu i swojego minuloricznego monitoringu w odnoszeniu ku rusyńskiemu języku. Rychtuje się sprawa o hosnowaniu języków mężczyzn. Rada obchoworyła na zasiadaniu i informacyju o ocinieniu pełnienia zadacz akcznego planu ochrony praw osób, które należą ku narodnostnym mężczyznom i etnicznym grupom na roku 2021-2025. Dalszą temą była informacja o przygotowaniu sprawy o stanie hosnowania języków narodnostnych mężczyzn na terytorii Słowackiej Republiki. Rychtowany dokument będzie monitorowany rok 2023 i 2024. Materiał wypracuje Urząd Władzy Słowackiej Republiki w jedno i z Urzędem Upowodnionego Władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny. Będzie to za poriadkom samej taki dokument.
Cytuania. Z pracowania sprawy je toho czasu zakinczone na roboczej urowny. Dokument bude finalizowany i z obciachowego, analitycznego i redakcyjnego boku i je prerychtowany na jego predłożenia do internego przypominkowego procesu. Pisze się w predłożeniem dokumenty. Archiwne radiowe programy budu digitalizowane. Szef sekcji narodnostnego wysyłania słowackiej telewizji i radia Attila Lovas na zasiadaniu odprezentował sprawę o pełnieniu koncepcji narodnostnego wysyłania STWR. I z przedłożonych materiałów wydity, że publicznemu teleradiu w ramach koncepcji, która była przyjęta w 2020 roku, nie podaryło się zrealizować mnoho dił. W czasie konsolidacji nie je napełnienia poda Lovasa ani tylko prostoru jak minułosty. Kiedy besiedujemy o telewiznym wysyłaniu, prawdą je, że się podaryło i 120 hodyn za rik zrobity 500 hodyn narodnostnego wysyłania. No tak samo je faktom, że na przykład to rik i z tych 500 hodyn może telewizja wyrobić tylem 148 hodyn premierowych programów, znaczy wykrzyna i z 500 hodyn bude tworena powtoriniamy. Lovas przypomniał, że rada by mała żadaty nelem garancyju hodyn wysyłania, ale i garancyju groszej na wyrobu premierowych programów. Nie spełniło się ani rozszerzenia madiarskiego wysyłania Radia Patria, rozszerzenia wysyłania w romskim języku, od okremlenia narodnostno-etnicznego wysyłania tak samo nie zrealizowało się. Spełniło się, że Radio Patria je teper już i na DAB+, a u redystrybutoriu. Choć madiarski informaczny portal STWR rozbiła, plany z jednakiem romskim i rusyńskim portalom się nie zrealizowały. I z tych, ale i mnohych dalszych faktów wychodzi, że mężczyzny musiał dyskaty na dofinansowania narodnostnego wysyłania, inszak nie może czekać dalsze pozytywne rezultaty. Przedstawicieli rusyńskiej mężczyzny już skorysze apelowali, że nijak nie digitalizuje się radiowy archiw narodnostnego wysyłania w Koszyciach. Potiszującym faktom je, jak informował Lovas, że naszli się grosze na to, żeby w najbliższym czasie była przyjęta osoba na czastkowo zaniatost, która przed tym u narodnostnym radiowym wysyłaniu robiła i to ta pocznę z digitalizacją archiwu. Jednocześnie Lovas powiedział, że radiowy archiw ma je przenieść się do budowy telewizji w Koszyciach. Co z reformą samosprawy? Pośrednim planowanym punktem była informacja o aktualnych legislatywnych procesach i aktywności w obłasty praw narodnostnych mężczyzn. W punkcie ryżne Petro Medwid zwrócił uwagę na to, że przed czasem Združenia Miast i Seł Słowakii i Združenia Samosprawny Kraj Słowakii przedstawili pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy. Dokument rachuje i złuczowaniem miast i seł do większych cilkił i małaby to byty rewolucja w samosprawach, poklaby to władza i parlament pryniali za swoje ryszenia. Nikt przy tym nie komunikował i z narodnostnymi mężczyznami i mężczyzny nie znają, jak u większych cyklach będą gwarantowane ich prawa, które mają teper w ramkach okremych seł i cymist, gdy tworzą holem 15% żyteliów. Upełnomoczony Akosz Horoń powił, że w tym dili będę kontaktować bezodkładno dyrżawnego sekretaria Ministerstwa Wnętrznych Spraw Słowackiej Republiki Michała Kaleniaka, który ma je totu agendu u swoim portfolio i będę żadaty, żeby przed przyjmowaniem takich ważnych ryszeń były wszystkie detaile komunikowane i z przedstawicielami mężczyzn. Dalsze zasiadania Rady Władzy Słowackiej Republiki Pronarodnostnej Mężczyzny i Etnicznej Grupy odbudę się w oseny, przed tym będę zasiadaty Pałata Narodnostnych Mężczyzn. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Piatnyciu na słuchowisku. No i przed nami następna już część karpackich noweli Petra Polańskiego i jak pamiętacie nowela karpacki Honczar. Zapraszam bardzo serdecznie. W seli był czas żnył. Złatyste morze kłało się już na nywy. Bez mała wszytok selski narid był na polach, a ekonomy i hajduki krutyli się po medze chyżamy jak chytre zmyi i wyhaniali na hajkamy ostatnich selan na pańskie łady. Pracujące masy doznawali od nadzeraczy doli hirszoj od newilnykiu na zamorskich plantacyjach. Po drogach czas od czasu przejeżdżali do dworu didycza to kosyniery, to stara szlachta. Ożytworiali rewolucyjny plan wożdia Mirosławskiego szeroko hołosiaczy manifesty. Lemhirskie prostory były tako i porożni. Tam, jak demon po dykych krainach budy umyrosłał. Ta nie propał jeszcze dla neho raj. Pred wchidą bramą raju stojał win i z żażdą pył z riky ewne. Zapustył się daleko do lisa, szto hraniczył już z połonyńskyma trawami. Ne nadychaty się tym powitriom i wydyt się neje tu smerty. Zapach żywyci, diwanny, kmynu, habzyny i tymianu tworyt preczudowy balsam. Był Mirosław w swojej stychii. Z zachoplinią powtarjał win słowa piśni o tym samym lisyku i o konopelci. To zas wstuplali się słowa sesypisny inczy serdeczni i płynuli o pełnych grudy. Iszcze nie wtychli ostatni jej zwuky, kole tychisio, hejby z daleka ozywający się anhelski chor dała się poczuty od poit dziwocza piśnia. Cyja w łuzi nekalyną była, a hoło stremtił jak płacz ditynczatesz to w błażennym spokoju wtyszat się przed snom. Nikoli Mirosław nie był tak zachoplony piśnią jak dnes, ny artystyczny pasaże śpiłanok, ny wszystkie ich wybranci i pianissima nie byli dla niego tym, czym była to ta piśnia, szto płakała i tużyła jak zniewolony heruwymy, a jednako sred płaczu śmijała i pestyła się nad nią. Krocznął dalej. Po medze zeleniawą lisa zasyjało makowe kwitia pewronki, kotra dokinczujuczy piśniu hladała hejby kochosy pit tiniu smerekił. Fewronko! Wytał Mirosław i nemich namyłwaty się jej postaciu. Mam nadzieję, że pomożesz mi nazbyraty rybił, rekła Fewronka i dwychła gunemu koszyk. Z licia jej była pełnota życia. Choć hotowa jem zastawyty się, że ty ani jednoho prawdywoho chryba nie najdesz. I ja tak dumam, odpowił Mirosław, adże niczego nie wydżu, lem hejby wo śni bułkam, jednako prynymam zastawyny. Ponachlaj się tołdy. I chodyle po miachkim lisowym kilymi radisny i swobidny. One dołucha napełnił się kisz.
budę. Rekła frewronka. Teraz możemy oddychnuty. Naszła jem za potoką miejsce, które zachopyt aczy i tebe. Kiet masz dajaku, podmetam. Na wse bud mi providnyciom w życiu. I Mirosław rozmyłowano wsmotrywał się w jej oczy. Chwaryła jem już, nie żartuj. Tremczu. I starał się budu zas o twoju łasku. To niemożliwe. Taki jem wielki wynownik. Nit, prorekła Fewronka. Ta ja nie aż tak wielka władarka, żebym mogła oszczęśliwlaty do koho swoją łaską i sypaty jej projawamy jak kwitią. Bo ty sama jak kwit, jarnyczka, szto rosnę w rozkisznym uroczysku. Dumasz czudnymi kwitkę, odpowiła otwierajuczy mysel. Ich liczniczy własnywosty znam lipsze od tebe. Wyszły z lisa na kraj połonyny. Fewronka prystanuła, przytrzymała ruką Mirosława i zrywajuczy kwitoczkę rozpowiadała o każdym z osibna. Lekcji takoj czudowej doktorki wiczno słuchałby Mirosław. Ta raptom za chorą rozlach się wystrzył, odbył się stokratnym echom. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

to mi otec. Pobiła Fewronka. Odneho znam się na zilu. Ale podme, nasze zachoplujucze misce niedaleko już. Tam desy i moj nianio. Stupywszy na berch połonyny smutryły na okolyciu. Daleko widno było szyroczezny Karpaty, wszystkie góry, lisy były z okrema czastiu tej różnorodnej mozaiky, jaku przedstawlat nasza werchowyna, kiedy smotryt się na nią z połonym. Lem Magura, Pykul, wdali temniejuczej bachnowacki lis i szpyczasty kyczery władili nad ciłą reszt sztokoryt się przed tyma kolosamy. Miściamy błyszczale i seła, rozlachnene nad irskie marikamy i potokamy, a tu i tam odznaczał się to staropolski pseudodwir, to bani cerkwy, to stary rozwaleny. Jak prekraśni, powiła rozkoszujący się Fewronka, przyłożywszy ruku na oczy i pozerajuczy w dal. Prekraśni, ta ja wydżu iszczy krasszy obraz. I powił Mirosław podłuchaste pizrinia na Fewronku. Nie barz wirju, żeby ty małda koly zakrasszy inczyj wydok. Mi welo rozpowiadał otec o czudzych krajach, mistach, a jednako sam na ostatok przyznał, że nie je jak tu. Prawda, odpowił Mirosław, i ja widział niejedną damu, niejedną krasu,

Winu. Przeszli jeden, drugi potoczok i wderali się na horbok porosnenej czerniciami i otinnenej smerekami. Witajte, emyrku! Kryczał od tamale człowiek z rucznycią trymajuczy zabytu lyżku. Chodźte, pokrypymy się, a to nadichnyczył się człowiek jak wołk. Wstrylili też to sy wydżu, ryuk my rosłał. Wstrylił jem, ciłką przypadkom. Szmychła, frasycia, ta i ja nie zaspała, strylił po medze same ucha. Obrubował jem krmacza. Naszastał się człowiek, że hej. Teraz budeme trymaty lisowej bywak. Prowijant mamę. Honczar pitpalił krmacza i one dołcha rozhulał się ohen. Z persza proderał się czorny dym, pak pitnosyli się kłuby prozraczne, biły, a na ostatok płamenili pełnotą ogniowy języki. Tak tyrany palat obyścia, zauważył honczar. Tak tyrany nyszczat narit. W jego oczach zabłysło. Wy toho, emyrku, nie spochwaczate. Prysiam Bohu, nie rozumiete. Proklaty świt. Daleko wy od świta, chwoszą ze słowo my rosłał. Wy daleko od niego, iż to, że win was obchodyt. Cyż nie dobry wam tu? Oj, dobry, emyrku, ale wy toho nie tiamyte. To ty tyrany, prawda? Tu się żyje. Ale ciężko nie ma ty swoją i nywy. Chudobnosty możby zaradyty, powił Myrosław. Chudobnosty? Honczar uśmiechnął się hirko. Boże, chudobnosty! Nit, szto skrywaty. Ja, emyrku, nie o tym. Ni. Mam pieniazy dost. Ciły i dzban, czotyrdesiatny kił jem zakopał. Je toho, aż się uchamy perelywat. Ale tyrany to ty, swobodny nit. Nie zwiduj te dalsze. Ma te grosze, a tak pracujete? Czudował się Myrosław. A jakże że ty bez pracy? Obsyp człowieka i złatom, a znaj, nie lyszyt swojej sokyry cypłucha. Wseli choć jak, o mi besidujut, znam, i storonia dodmene. Ciężko człowiekowy, ta prydę czas, ale teraz posylmy się. Fewronka powynymała z ochniowej hrany peczeny kąpery i wszystkie wzięli się do idylicznej strawy. Ad de makarony, zauważył honczar oberajuczy kąpir, smakują lepsze jak same italijanskie. I zaprawdy, umykajuczy się makarony, dowodyli jasno o nemałej stupeny poszany okazanej dlanych prez konsumentiu, kotry skinczywszy swój idyllicznej pyr, podali się drogom do seła. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następną czast, oczywiście za tydzień w piatnyciu. Besidowała dla was Monika Tylawska.

Poprajam wam wszystkim, kocisz słuchacze, Wemkowskie Radio, Wem FM, wutrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy, myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budzisina, a Koczebusa, a ja wam przyjął, szota na lepsze, niech se wam jule na naszym kulwatym świecie jara, dere lubi. Ryczak wam je Tomasz Nauka z Budzisina.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito odlemsto, kapinka smutku i persza oseny po szybi tecze sleza. Po lici kapla wody tecze solena. Zatumanene oczy po szybi za tamtą. Bezdonia smutku i persza solena po lici tecze woda kapla.

0: Realem FM.
1: Jest ponedziałek, 18 maja 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. W piątniciu 15 maja w Praszowie odbyło się sorokowe zasiadanie Okrągłego Stołu Rusyni Słowacji OSRS. W jubilejnym zasiadaniu OSRS brał uczest i pełnomocnik władzy SR pro nacjonalną mniejszość Akosz Horoń. Mecze prysutnoma był i Jan Kocek, rusyński ambasador, który jest odpowiedzialny za kooperację przy podporze i rozwitku rosyjskiej społeczności przyjaciółskiego samosprawnego kraju. Kocek informował o konkretnych krokach PSK pro zlepszenie jakości żywota żytelniu ta o podporze kulturnych podii w selach i miastach, gdzie żyją Rusyna. OSRS na swoim zasiadaniu dyskutowało o kilku aktualnych tem. Posiedowano między innymi o rychtowaniu nowelizacji zakonu o selskom i miastnom zrządzeniu. Okrągły stół Rusyni Słowacji apeluje do władzy Słowackiej Republiki i Nacjonalnej Rady Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowanie istniejących praw nacjonalnych mniejszyn ta żadat aktywnej uczesty przedstawników mniejszyn w rychtowaniu reform. Wece Drypnic doznaty się z dopisu na naszym portali. Muzej Historii Polszczo czerwowy raz przyznał dofinansowania w ramkach dotacyjnego programu Patriotyzm Buduczności – Patriotyzm Jutra. Program podporuje Fundacji Stowarzyszenia Biblioteko, Domo Kulturo i Regionalne Muzei Ściłej Polszczo, što zanimają się plekaniem i promowaniem lokalnej didowizny, historii i kultury. W jego ramkach moż było wnioskowati o dofinansowania w wysokości od 10 do 80 tysięcy złotych. Cały budżet to 4,5 miliona złotych. Zgłoszono 797 projektów z całej Polski. Dofinansowanie otrzymali 94 projekty. Na peredzie spisku na samym miejscu naszył się projekt zgłoszony Centrum Twórczych Dziejań w Lubinie z nazwą Lemko w Centrum 2026 – Tradycja i Współczesność. Kulturna dziedzictwo lemkiewskiej społeczności na Niżnym Śląsku. Na projekt przyznano 75 tysięcy złotych do finansowania. Czerwowa, trzecia edycja podii Lemko w Centrum odbyła się osienią w żółtym, oktobry i listopadzie, nowembry. W planach są koncerty, warsztaty, a i prelekcji. Podia rychtowana jest Centrum Twórczych Dziejań w współpracy z przedstawnikami lemkiewskiej społeczności, ale naprawlena jest na wszystkich żytelów powitu. Jak zajawlat otec Bohdan Repeła, paroch prawosławnej parochii Świętej Trójcy w Lubinie, w ramkach tegorocznej edycji podii odbudą się koncerty cerkownej muzyki, jak i narodnej lemkiewskiej muzyki. Budą też prowadzone warsztaty pisania ikon. O detalnym programie organizatora poinformują w dalszym czasie. W kurorcie na Lemkowinie z Łódzkom rosna atrakcja, która ma stworzyć nowy centr życia dla żytelów, kurortników i turystów. To kurortna promenada długości blisko 1,6 km. Mają ona połączone funkcje deptaka, bicyklowej stężki i zielonej wypoczynkowej zony. Ciemist ma zachować kameralny charakter, ale jednocześnie stać się reprezentacyjną częścią kurortu. Wzdłuż promenady będą stojali ławki, pergoli, leżaki i specjalne zony odpoczynku. Będą też rowerowe stojaki, nowe parkingowe miejsca i punkt pobierania mineralnej wody. Projekt przewiduje też stworzenie mini-parkiu. Gmina Muszyna otrzymała na tę inwestycję 8 milionów złotych z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju. Całkowity koszt zadaczy to ponad 9 milionów złotych. Budowa usztorwat. Zawieszenie prac zaplanowano na sierpień-august 2027 roku.
0: To były nowiny Radia LMFM. Вчера, днес, заран. Слухай, передавай другим. Лем FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomieszczany język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasi na roh radiosłuchaczy. Z tej strony Demko Trochanowski, radio LEM FM, PIT Warszawskie Studio. Toho, że rady ja witam krasi w programie Trzy świty. I co jeszcze tu możesz powiedzieć, że mamy 14 dni po 8. Wysynacę toho dnia maja 2023 roku. Ja będę z wami do 9 godziny w tym, że w programie Trzy świty. A pak będziemy się jeszcze czuty po 9 godzinie w programie Słowicia. No i tak wyglądać dzisiejszy wieczór w radiu. LEM FM na Kotry Kraśni, proszę.

Tak zaśpiewa Susana z ansamblem Hrdza. A my powtórzę, że mamy dnes kinczuczy się den, wysymacę tydzień maja 2026 roku. Program Tri Świty i w programie Tri Świty to pewno tak jak i w was 138 den tego roku w gregoriańskim kalendarii do kinczia roku zostaje 227 dni, w juliańskim kalendarii dnes mamy 5 den maja. A za zachodnim kalendarium świadkują Aleksandra, Klaudia i Fer-

i dalsze wskazują, dalsze opowiadają i tak dalej, i tak dalej. A to z przyczyny toho, że dnes, jak raz wypada Międzynarodowy Dzień Muzei, ustanowiony w 1987 roku przez Międzynarodną Radę Muzeów, to takie tiło, które dzieje przy UNESCO. Ja dziś brał podczas tego czas w czymś takim, choć nie mocno w nocy, ale byłem w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. De dalsze przypominam, ale to dalsze już coraz mniejsze, bo nalem dotyczy tego czerwcia, junia tego roku. Możesz widzieć tę wystawę, jaka jest absolutnym hitem. Besiduju tu o wystawie Forma prysutnosti sztuka Lemki Ukarpackich Rusyniu, kto jeszcze nie był absolutno treba to widzieć jeszcze pitora nie ciłych misiacia ostało, żeby to zrobić. A okrem to, kto świadkuje jeszcze Haiti, świadkuje światofan Uniwersytetiu Turkmenistan, świadkuje świata konstytucji, a Ukraina przypomina sobie den borbo za prawa krymskich Tatarów, to na pamięć wielkich weselin za stalinowskich czasów toho krymsko-tatarskiego narodu. 20 minut po 8, słuchate 3 świty. Prodążamy muzyką.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

31 maja był dość ciekawy w historii, jak wylodnił w historii. Na premier w 113 roku był odkryty forum Trajana w Rymie, do dnes możesz obserwować jego ruinę. 1498 rok, też 17 maja, to odkryty Vasco da Gama, znany portugalski podorożnik, dobył do portu Calicut w Indiach. Idziemy do 17. stulecia, kiedy to w Nowym Świecie za wielką mławką był osnowany Montreal, miasto, do dnes najbliższe miasto Kanady. 1792 rok, 18 maja, to było to, kiedy rosyjskie wojska wstąpili na obszar Rzeczpospolitej, żeby z taką namierzeniem, żeby skasować ustrój, który był ustanowiony przez konstytucję 3 maja. To był początek konfliktu, ale jak znamy, już one dołucha nastąpił trzeci rozdział Polski, czym w rezultacie czego Polska zniknęła z mapy Europy na 123 roku. Idziemy do 1804 roku, kiedy to Napoleon już natchnęty swoimi pochodami był ogłoszony cesarzem Francji. Te perkony z 19. stulecia, 1888 rok, w Zjednanych Stanach Ameryki pierwszy raz była zademonstrowana pierwsza gramofonowa płatnia. Teper już 20. rok, 1923 rok, zaczęło się regularne wysyłania czechosłowackiego radia. 1944 rok, po tym jak tydzień drugi polski korpus szturmował taką wielką horu, na której był monaster Monte Cassino, to zdobyli po tygodniu ten monaster. To był ważny perechit, tak żeby sojusznik w czasie II światowej wojny miał odkrytą drogę na Rym. I jeszcze może jedna podzieja z 1981 roku, kiedy to w Curychu, w szwajcarskim Curychu, amerykański biegun Rinaldo Nehemia był pierwszym w historii, który 110 metrów probiżył poniżej osiągalnej tej bariery 13 sekund. 29 minut do 9 godziny. Słuchate Radio LMFM.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Hasztagi idziemy do rosyjskich rocznic, jak w okolicach dzisiejszego dnia prominuli, a ja zacznę od tych, co minuli w sobotę. W sobotnia data tiamy się z rocznicą śmierci z 1960 roku Ihoria Grabara, to rosyjskiego pochodzenia malar, historyk kunsztu, też restaurator, a i też można powiedzieć, no, pedagog, tak, jak najbardziej. Pochodził z rodziny rosyjskiego diacza Emanuela Grabara, jak i jeszcze w końcu 60-tych roków 19 stulecia był posłanciem do maniarskiego parlamentu. Zresztą dziadem Grabara po materyńskiej linii był Adolf Dobriański, znany diacz rosyjski. Karpackiej Rusy w połowieni, drugiej połowieni XIX stolicia. Pak perenesła się rodzina do Rosji, tam też Ihor Grabar. W mer w 1960 roku, 16 maja, jak już jem powiem. Druga rocznica związana z sobotą, to z 1968 roku. To data smerty Łuka Demiana z Podkarpackiej Rusy. Wrodził się w 1824 roku, w mer w 1868 roku w Mukaczowi. To był folklorysta i też pisatel. Zanimał się zbieraniem różnych opowiedzeń i zresztą folklornych materiałów. I to tiłka o Luci Demiani. Perejdu do wczorajszych rocznic. Jedna taka podia z 1921 roku, kiedy to gubernator Podkarpackiej Rusy Rzadkowicz, Grigorij Rzadkowicz, zrezygnował za swoje funkcje na znak protestu toho, że czechosłowacka Власт не хотіла барс приспішати процес надавання автономії Підкарпатській Руси. Попрощався з Ужгородом, а його функції остали при віце-губернаторі Петрі Еренфельді. To jeszcze wczorajsza rocznica z 1848 roku w Wuśniej Olszawi w okresie Stropkow dnešnim wrodził się Adolf Lukacz, to pedagog, jaki był też akademickim uczytelom. Pracował na wielu uniwersytetach, też na Episkopskiej Akademii w Peczy. W mer w 1921 roku w Budapeszcie. Wczorajsza data też związana z Ernestem Kondratowiczem. 1912 i 17 maja wrodził się w Kalinie Rostoci. To dnes Przyjaźniewska Ruś. W mer w 2009 roku w Użgorodzie to podkarpacki malar i pedagog Małż Szestia wczyty się malowania w Adalberta Erdelija cyf Josyfa Bokszaja buduczy, można powiedzieć, następcą czy kontynuatorom tej znanej podkarpackiej malarskiej szkoły. Taki dzisiejsza rocznica wyznaczona współczesnego Rusyna, jaki wrodził się w 1927 roku, 18 maja w mer w 2018 roku, 9 roku temu, to Wasyl Choma, czechosłowacki dyplomata, okrem tego literaturoznawca, pedagog i rusyński aktywista, jaki napisał bliżej jak 300 naukowych prac, wielu monografii. Był основателем общества русинских письменників Словації, був тіж автором підручників з русинської літератури, видатна персона тої найновшої доби по русинському одродженню в 1989 році. А в нас 17 минут до 9, і ще пам'ятайте, не споїмо собі о хвилі, але то по музиці.

Rozwraca nam jar, ale pomaleńkę, a to wstęp do toho, albo pierwsze leczenie. A to za to, że jem chodził za skoropowisty, to już piszła jedna śpiewanka. No dobry. Tak, cytak, z me prychwyly. I sto w Goliciach. W Goliciach 11 gradusów, tutaj jar, jak już powił się, nie może jakosy rozwinuty. Najbliższe dny będą tak, może powisty jarni, chociażby chodzili, żeby byli litni. No to zaran do 18, sereda, czwartek do 21 gradusów w Goliciach, a w 15 do 20. I za to 4 najbliższe dny, to ta temperatura denna będzie taka sobie, niczna będzie oscylowała dookoła zera. Nie, probaczcie, 10. Och, jedynkuję, aż im się sam przestraszył, aż tak, bo sam się zbieram w stronę Lemkowiny pod koniec tygodnia. No, koło 10. I to też 4 dni będą tak ku zachmarene, ale popołudnie powinno być w każdy dzień tak z sońca, może i przed południem. Tak czy tak, nie będzie to taki bardzo przyjemny soniaczny den. W Polkowiciach teper 12 gradusów i najbliższe dni budut kusićka podibne, to znaczy kus budut dny, że bude perewaha sącia, budut dny, że perewaha chmar, ale za sące się bude wkazywało tak steplejsze, bo zaram 21, w seredu 22, w czwartek 21, w piatnicy już 24, a niczna temperatura bude wpadała do takich 10 do 12 gradusów w Polkowiciach. I dłuż na priaszył może powiesty to, że 13 w tym momencie i następne to wieczora jeszcze polije dakus. Zaran tisz może do południa jeszcze polaty, ale od seredu już bilsze sącia, to od chmary tisza będą zastuplaty. Temperatura podibna, jak i na Lemkowini 19 zaran, to maksymalna i około 21-22 gradusów do piatnici w każdej dzień, a to ta niższa temperatura budek padała do 11-12 gradusów. W Mukaczewi teper 16 gradusów na Podkarpacki Rusy. Duże chmar toj noczy, tak już mniejsze już od zarane, ale one się będą jawlaty, temperatura w den od 21 do 24, za to to 4 najbliższe dny w noczy, też jeszcze dost chłodno, bo około 12-13 gradusów. Pidu jeszcze do Komloszki, de 13 gradusów w tym momencie i na piwniczno-schidnich Madiarach jeszcze to inoczo polije, ale już od zarana się budę wychylało 19 gradusów zaran, maksymalna temperatura i 23-24 od seredy do piatnici z perywachą sądzi, aż to ważne. No i jeszcze został nam ruski krestur, 16 gradusów w tym momencie, smotrio, o tam już takie barże przypominające lito, jak idę o temperatury, to inaczej jeszcze chłodno, bo do 7 gradusów, ale od zarany 23, przez sredu i czwartek będzie 25 gradusów i w piatnicy 26 z perewachą sąciarz. To znaczy, że pomaleńkę może to ta jar będzie chodziła perechodyty w lito. Znam, że jakosy to ta jar chłodna. Przynajmniej ja mam takie odczucia, no ale po takiej zimie, jaka była toho roka, to się zdaje, że żeby przyszło lito, to trzeba dakus się namuczać. W nas 4 minuty do dojatej godziny, za to pomaleńkę budu już kińczył, zapraszający was na tot program, który budy po 9 godziny, znaczy Słowicia, a to znaczy o języku i na językach, a to znaczy, że będziemy besiedliwaty albo rozsmotriwaty da jak językowe problemy, nasz to już teper was bardzo kraśni proszu, a za 3 świty, które wiłwiem, czerez to tu chodynu bardzo wam kraśni, dziękuję, besi duwał Demko Trochanowski.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Jak się macie, radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Barsia ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, Michał z Iszczy do kincia nie jest taki dobry, jakby mał boty do radia. Za to i musiałem zrobić pauzę z poprzednim programem. Tak czy tak, zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem uszany, nie znam, który raz w Derżawnym graficznym muzeum na wystawie Formu Prysutnosti. No i zazjem się stritiu z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszł w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale żeby nie przedłużaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pójdziemy do naszych językowych tem. Probaczcie, dnes bars technikami robić wiele problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. He jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. Je jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budę z Peretpereru, ale to tak zwane techniczne bosorki. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczem przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będę dnes zanymało, bo się dowiem, że im się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonania, że kiedy znamy dwa języki, bud jaki język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najty mu odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemiecku. I wszystko jasne, no ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tylko słownikiem, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, możesz powiedzieć, temperaturę, możesz powiedzieć swoje wspomnienia i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być sztodenne, a w perekładzie może zuczać jak dasz to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inczu stronu. Wielu takich stylu pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, takie różnice widzimy w wielu językach, bo są takie języki, dam od razu przykład, o czym dnes będę besiedował, w których pierwsza besida człowieka jest nazywana przez matir, a są tak, których zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez wiccia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teraz już we wstupie o wszystkim besiduła, o czym chcę pobesiduać, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagę. No i nie będziemy ziduać lem to, co to słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kincia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są nieko usług, co postawione przy sobie, ale może nesty. Inczy kus mysę. No dobry. Skasuję takie słowo jak dola. No to znamy, dolu horbatu, nie jest dobroj doli, się mi zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej, to nie chcę już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne. No i tu musimy rozdzielić dwa, to to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia, co postawienia z polskim los, bo o tym będę besiedował teraz chwilku i od tego to i temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to co postawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry premier, możesz ich sopostawić ty, ale to tiahar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który ich pada na człowieka i on już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o do horbaci doli, besidujemy o takiej płani doli, dole nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie sopostawimy to, że polski los, znaczy, że to, co do kogo stricza, to jakiś przypadok, to jakiś trafunok, to tak jak na loterii byśmy dasz to wygrali, takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłkom neutralne. No i to ta wieloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można, w nas, czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnować, ale szczęśliwo i doli, jakoś się mi tak, to ta dola za bardzo płanno i negatywno
Tiamet. No i jakby tak to sobie postawić, że to polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie być. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, co się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunek, jakbyśmy powiedzieli. No ale Lemkijewska Dola to już tak zwłóczy, tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To przyszło komuś w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim toną, z toną takie słowa jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz to, co oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosło się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to komu, da komu przypało, tak? Bo to idzie do takiego dzielite, rozdzielate w totu stronu, jakbyśmy smotrili na etymologię. Ale pierwistno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby... Możesz powiedzieć, przydzielone da komu, że ciężka dola jest da komu przydzielona. Znaczy, dola jest przydzielona, ale ona w Lemkijewskim bude, jak już by się dujemy o doli, to taka porcja życia, to ona bude barże, bym powiedział, taka no płanna, jak już by się da miał ci doli. Znaczy, semantyczna, bo jsme tak wkazali, że to tak dility, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył. No i za to ta dola ma tak naturalno, bardziej takie, bym powiedział, życiowe na nasyczenia jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kus incza historia, bo podle Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do przewidzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedybyśmy mali sobie to podsumowane, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastejsze jest neutralne, bo możemy być idywaty o tym polskim słowie los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynachidne. Ale to ta lemkijewska dola ma ciłkom inczu wahu, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To nie utłużneje przypadku, to już nie jest tego trafunku. To, co mu było sudzene, co mu było zapisane, co musi nesty przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić. Tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim sztodennym hosnowaniu po Lemkijewsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i Lemkijewska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajak inczy premier literatury, to dola bude o welo cięższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie słowo postawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo hosnowateli dwóch języków inaczego rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dowiedział, miałem wykład o Lemkach, im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijewski język. Po jedno osoby znali, rozumieli, bliższy i starszy nie, ale im się widać, że to jest w chyża. I dostał im definicję, takie rozwinienia tej chyży, że to jest
powiem po lemkiwsku, to toż tym czuł po polsku. Stary lemkiwski dym kryty strichą, sołomą albo gontą, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymane słowo chruża w polskim języku, de, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, odciwko, że chyża w lękiwskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jaki dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idemy do chyż. To taki modelowy prymir toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właśnie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chrze i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desych to sych tam zapisał, a potem kiwsko ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała by tej rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiwska zachoroda derwiana, tu się żyje, tu sud koroły pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budi czy dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się miała z jaką muzealną wartością i hosnumatel polskiego języka czuje. Stary lemkiwski dym, drowno, stricha, sołoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiwskiego z koho hosnowatela lęki z koho języka, to przede wszystkim to dim, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam, narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, że to ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym myśmy żyli, a nasza chyża to była tam. My liczyliśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riveny, tak? Że dim może być takie neutralne, ma być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujące, może takie starodawne,

Osty, do czosty staroho, do archaicznosti, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownik ołosia zas dasz to zhodyt. Mamy w słowniku so postalinia dwóch swił, no ale hostowania w polskim języku, w lemkijskim języku będą już do czysta, absolutni incze. Tu jeszcze wernu do etymologii, bo cichyrza cydim to one budą etymologiczno dost podibne, dost podibni, nie budu tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tiłkolem powiem, że właśnie po polsku często przekłada się tisz chyrza. Okrem toho, że funguje w słownikach polskich chyża, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny, lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyża, stary lemkiwski budynek, kryty sołomą, kryty gontą, to może być też prawdziwe. Kolejby się dajmy o architekturii, tak? O dawniej lemkijskiej zagrodzie, bo do dnes też jeszcze są tu ludzie, którzy żyją w toho roda chyżach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyżach. Ale po lemkijskiej chyża to nie jest muzej. Chyża to dim. Miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodyna, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rychtuje śniadania, południenok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gątą, strichą budiwli, kotra może mi się zaran rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunienie, że to polski przekład na chata czy chyża robi z tej chyży taki eksponat, a po lemkijsku to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się werta, z którego się wychodzi i wszystko jest super. I jeszcze jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów może jeszcze do takich wernu, ale do tego, co bym powiedział na samym początku tego programu, bo stojem ciż przynachodzi wielok besit z posteriuch, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu po lemkijsku materiński język, tak, który jasno by się duje, jasno, tu jest dość ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która peredaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy ciszy, dasz to incze, bo mamy wieczyznu, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu predkił, ale to nie to samo, że język ojczysty, bo się dojuje o materyńskim języku, o tym co postawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Nie ma takiego takiej asocjacji, że win jest od wicia. Prosto. To pierwszy rodzinny, wyneseny z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale lemkijski materyński język jednak presuwa ten obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wietczyznu. To jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę materii. To znaczy język, jak dasz toż to dzietyna czuje najpierwsze, że to przychodzi z chyży, że to przychodzi z takiej codzienności. I tu, jak sobie posmotrymy na
Na wielu innych językach i angielski mają

Tir i niemiecki mają muttersprache, słowacki mają materiński język, czeski tak samo macierzyński język i za to to peresunienia są bardzo różne. Ale kiedy postawimy melem kijowski z polskim, ciż budeme maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wytrzyznu, czy odczuznynu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wytrzyzna absolutno te przeschody cię z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idemy po ci mużskiej linii w odróżnieniu od toho, co im powiem przed chwilką, że materiński język nie wchodzi w to jasno określać, że materiński język to jest tot, który czuje się od matery. Tu, jak idę o wytrzyznę, co odczuznienu, idemy absolutnie w drugą stronę, bo tak w naszej części Europy, w patriarchalnym środowisku i w patriarchalnej kulturze radsze tot sprawy zemli, majetku i tak dalsze iszli po mużskiej linii. Otec od wicia, od zemli, zemla wicił. Nie znaczy, że to jest nie wszystko znaczy, albo nikoli nie znaczy, że to jest prywatny majetok po wiciowy, ale idę to ta linia po ci mużskiej linii. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotryli, że kiedy znamy, że w Lemkiewskim mamy materiński język, ale odczuznienu, to język przychodzi do matery przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez codzienną besidu, a tam widno podział na dajakie obowiązki. To ta odczuznina, wieczyzna przychodzi od wici, jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamięć pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wiele takich ciekawych słów w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat, bo to takie słowo, które znaczy wieczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie ja nie wiecie, nie mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dyrżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dyrżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim złuczyć, choć jak bym by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to on jak raz by się dual, aha, i mati o tym swoim, tym już to jest koło nas. To jest tak jak nasza lemkowina, tak jak chory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odczuznina, tam gdzie ona jest. My możemy się nachodzić do Sinda, ale to niemiecki Heimat, czy nasze chory, nasza odczuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej woszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzna nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze powiem, że próbowałem to zrównować z angielskim, a tam kus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno czy drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mamy jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Ja bym zaochoczam, żeby to jak najczęstsze wertali do chysz, żeby to by się duali materyjskim językom, żeby to żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różny się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik bym próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia,
ale nie wse. One będą nesti to tu temperaturu, to tu ciągar i to tu bombowiu taku głęboki z toho słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była słowowicia, by się dual Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia. Na dalsze z wami stricz. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicia.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie jest w wasze kliczu.

Jesus provides.

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trahanov.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

Ouais, la vie.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy,

naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.